0: okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno. One się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło. Jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno. One się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

zobaczy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuterii?

Nigdy im nie pozwoliłem na pośladane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. A jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić albo

0: wieczór.
1: Gdzie idziesz? Z nimi? Nie no, chyba żartujesz.
0: Czerwone dywany, czerwone bandany.
2: Radio OSK.
3: Raz, dwa, trzy! Maj!

malować obrazy, nie na mnie obrazić się pośleją na wybiegi lens, jak i też żadne zakazy, by te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzić. Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach, nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wie,

0: czwartkowych prognozach dla Przemyśla i regionu jest trochę słońca, a potem więcej chmur, silniejszy wiatr i do tego opady deszczu. Te zwłaszcza po południu. Temperaturowo od 19 do 21 stopni. To aura. Teraz przypomnę, że dziś i jutro od godziny 7 do 18 zamknięta będzie nasza Przemyska, ulica Tarnowskiego.
1: Dokładnie 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. 11 osób zostało rannych. Rosjanie uderzyli w stolicę Ukrainy pociskami balistycznymi. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Uszkodzone są budynki mieszkalne i biurowe. Szczęśliwy finał poszukiwań w Szczecinie. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar są już w domu. Poszukiwania ruszyły wczoraj po zgłoszeniu od matki dzieci, że rodzeństwo wyszło rano do szkoły, ale tam nie dotarło. Z dziećmi nie było też kontaktu.
2: Komendant komisarii po otrzymaniu zgłoszenia od mamy zaginionych wszczął alarm dla wszystkich funkcjonariuszy, dla całego stanu osobowego. W niecałą godzinę po ogłoszeniu tego alarmu funkcjonariusze odnaleźli dwójkę rodzeństwa.
1: Relacjonuje Paweł Pankał z policji. W Szczecinie funkcjonariusze znaleźli dzieci spacerujące po mieście. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu w grupie Polacy przegrali po zaciętym pojedynku z Bułgarią 2-3. No, wynik nie miał większego znaczenia dla tabeli, bo biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans z pierwszego miejsca.
3: No dzisiaj byli lepsi. Nasi siatkarze
4: do tej bryta się nie spodziewałam, naprawdę.
5: To taki zimny prysznic dla naszych siatkarzy?
3: Tak, to znaczy może nie tyle taki zimny prysznic, ale taki mecz też był im bardzo potrzebny.
1: Dopytywał kibiców Rafał Różycki, a o awans do ćwierćfinału zagramy z Łotwą.
6: No ale proszę, porażka i od razu głos tak się delikatnie zaczyna łamać.
7: Ładnie, redaktorowi, no.
8: SK Przemyśl News.
0: Krzysztof Pomorski. PKP zmieniło plany dotyczące przebiegu nowej łącznicy kolejowej w Przemyślu. To odpowiedź na obawy mieszkańców ulic Droga Chórecka, Wschodniej i Północnej, którzy protestowali przeciwko wcześniejszemu wariantowi. Tomek Widak.
9: Nową trasę łącznicy zaplanowano po wschodniej stronie istniejącego ośrodka, możliwie blisko obecnych torów. Według PKP takie rozwiązanie ma ograniczyć liczbę wyburzeń i zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców.
0: SOS dla wody. Niech będzie wolno od śmieci. To hasło tegorocznej akcji sprzątania świata. To odbędzie się jutro, również u nas w Przemyślu.
10: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor.
11: W Radiu RSK.
6: Dzień dobry, czwartku. Co prawda on jest jeszcze taki trochę ciemny, jest nie za ciepły, trochę mokry, ale na zachętę dam
12: dajesz?
6: Okejkę.
12: To ja ci się dorzucam swoją okejkę, daję dla zielonych światów. Miałem dzisiaj zieloną falę, jechałem po prostu, ach, masełko.
6: Ciekawe, czy światła wieczor... to słyszą, brawo!
13: Czy wieczorem też będziesz miał zieloną falę. No dobra, a jak u was poradni słuchacze? Czwartek na tak, czy na nie?
6: 664, 402, 302, no i to sławne gadanie do Messengera. Bogaj mówi, że ta zielona fala to nie jest wieczorem, tylko o 16 równo.

0: z kolei lubię, jak Jankes zrobi sobie kawę, wchodzi do studia z tym kubeczkiem i tak...
1: Pachnie? Ale jestem na tak, jeśli chodzi o nasze ekspresy do kawy tutaj w radiu. Wszystko wyczyszczone, wspaniałe, nie trzeba było nic dolewać, nic dosypywać. No nie, no cudo.
0: Nie, to ja chyba jeszcze robiłem przed czyszczeniem.
2: Po prostu zębów nie umyłeś. Następnym razem polecam od tego zacząć dzień.
1: Pyszny kawusi wam życzymy z samego rana.
2: Zastanawiamy się, czy czwartek jest na tak, czy na nie. Czy dajecie mu okejkę, czy ałajkę?
3: Czwartek trochę na tak, trochę na nie, ponieważ jest 6:05, a ja właśnie zaczynam swoją przeprowadzkę i nowy etap życia.
2: Nie, no to w ogóle ekstra, rewelacja, wielkie
1: nowy
2: gratulacje.
1: Etap życia. Pamiętaj, gdybyś miała coś do odmalowania, to Kama jest ekspertką naszą cudowną, chętnie wpadnie z jakimś pędzlem i pomaluje.
2: No oczywiście, że tak, proszę pana.
1: Kama pokazała swój pędzel, ale piękny, jeju. Szkoda, że państwo tego nie widzą.
0: Dobra, tylko Jankes, nie pokazuj teraz ty swojego.
1: Nie, nie, nie.

0: one more time. Britney Spears w nasza pojawiła się w studiu. Dzień dobry, Britney.
1: Dzień dobry. Britney. Pracowanie.
2: Ale widzę, że nowy kolor paznokci wjechał, pokaż.
1: Faj, jest blesk również.
0: Jadziu, o tym przy okazji, bo nie pytaliśmy nigdy, jak ty masz na drugie imię, masz?
3: Pytałeś chyba już.
0: Jak?
3: Marysia.
0: Marysia, ale to...
3: Marysia.
0: Jakie to jest piękne, naprawdę. No dobrze,
4: niech,
0: Marysia z nami.
4: Niech Marysia posłucha, bo są kolejne wieści z Pałacu Prezydenckiego.
3: Aha.
0: Prasujemy,
2: Marta Nawrocka zdradziła. Co prawda zdradziła, jak wyglądają ich rodzinne finanse, ale jednak.
4: O, właśnie. No. Wiemy już, jak wygląda ta sytuacja. Każda polska rodzina ma inny podział. Oni mają taki, uwaga, mąż zarabia więcej.
0: Troszkę.
4: A Marta dysponuje pieniędzmi na wspólnym koncie i dba, żeby rachunki były zapłacone na czas.
0: Państwo prezydentowie, tak, pierwsza para.
2: Swoją drogą, ciekawa jestem, jakie są rachunki za mieszkanie w Pałacu Prezydenckim. Przecież prądu to musi żerać po prostu jak diabli.
0: Ty rzeczywiście, no. Jak to tam wygląda?
4: Jadziula, pytanie do ciebie. Jaki model preferujesz? Wspólne konto czy osobne w związku?
3: W związku.
0: Wspólne czy osobne, no?
3: Wspólne.
2: Szczególnie, jeżeli mąż zarabia więcej.
3: No oczywiście, że tak.
4: Dodatkowe pytanie z gwiazdką. Jadziu. Czy zarobki faceta mają wpływ na jego atrakcyjność?
3: Pewnie.
5: Poranne prasowanie.
3: Pewnie tak. Tylko
0: dziękujemy. Dzisiaj tutaj rozdajemy okejki. Dajemy ci okejkę. Kochamy cię. Jesteś wspaniała.

0: 25 minut po godzinie 6, poranne przeciąganie.
1: Bardzo dobrze. Słuchajcie, w sprawie okejek odezwał się nasz złacz Pazur. Daje nam okejkę. Dziękujemy Pazurowi za okejkę.
0: Dziękujemy, nie przycinamy w takim razie.
2: Nie, ale w newsach będą ałajki, bo okazuje się, że Włosi znoszą podatki.
0: A.
2: Wiecie, jakie są w ogóle podatki po włosku? La podatki.
1: Zgadza się, dokładnie, no, z parmezanem.
0: To za chwilę La Procki.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
11: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
14: I po reklamie.
15: Pogodnie było wczoraj, pogodnie ma być jutro, a pomiędzy, czyli dziś, tak nie do końca sympatycznie. Wprawdzie jest szansa na trochę słońca, ale ostatecznie wygrają chmury, opady deszczu i silniejszy wiatr. Termometry pokażą nam potem w Przemyślu i regionie od 19 do 21 stopni. Na ulicach przybywa samochodów, więc uważajcie.
16: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Policja i ABW sprawdzają okoliczności poważnej awarii kolejowej na Śląsku. Na tym etapie trudno mówić o dywersji, podkreślają służby, ale sprawę traktują poważnie. Wczorajsza awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice została usunięta po 8 godzinach. Koleje śląskie musiały odwołać 39 pociągów, a ponad 100 składów miało opóźnienia. Premier Włoch zapowiedziała zniesienie jednego z najbardziej znienawidzonych podatków. Chodzi o ten od posiadania małych i średnich samochodów oraz motocykli. Zmiana dotknie 14,5 miliona samochodów, a wpływy do kas regionów będą z tego tytułu niższe o ponad 2 miliardy euro.
17: O, to my dodamy jakiś w Polsce podatek i wtedy sytuacja w Unii Europejskiej się wyrówna.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
19: SK Sport News.
16: A wyrównany był wczorajszy pojedynek

0: Szczęście trzeba odczuwać w czwartek z samego rana. Tak przynajmniej twierdzi Lickley, która śpiewa na mikrofonie u Swedish House Mafia.
1: 22 minutki, tak. Rzeczywiście już teraz do godziny 7 spojrzeliśmy. Bardzo dobrze.
2: A ja tutaj mówię o panu Darku. Wiecie, kto to jest pan Darek?
1: Ach, wiemy, bo kama przed chwilą pokazała swoją spódnicę. Ja po jednej nutce poznałem, o czym będziemy mówić.
2: Pan Darek to kierowca warszawskiego autobusu, który w sierpniu wyjechał w trasę w spódnicy i został za to ukarany przez firmę. Ale okazuje się, że teraz ma pan Darek powody do świętowania.
1: Ale tak rzeczywiście to jest niesamowite, bo chodzi o to, bo pan Darek powiedział tak, jest gorąco w autobusie, no klimatyzacją, ale no cały czas tam nam się gotuje wszystko.
2: Przewiew był potrzebny.
1: I potrzebny był przewiew i rzeczywiście stwierdził, że dziewczyny mają znacznie lepiej w takiej fuszerce, powiedzmy.
0: Ale co wygrał?
1: W szoferce, powiedzmy.
0: No?
1: Ugrał tyle, że będzie można jeździć...
2: W krótkich spodenkach,
1: dokładnie.
0: Brawo.
1: Kierowcom będzie lżej podczas upałów. Gratulujemy, panie Darku, gratulujemy!
0: Pan Darek to jest idealny przykład na to, że nie każdy bohater nosi pelerynę.
2: Mm-hmm.
0: Niektórzy noszą spódnicę.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
4: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
6: 8,11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.

0: jednak jestem już rozgrzana.
1: 9 minut do godziny 7. Róbmy to. Kama jako nasza Taylor.
2: Budzi w urodziny.
0: Dobra, jeszcze to poćwiczę.
1: Troszeczkę. Słuchajcie, osoby urodzone 17 września często charakteryzują się optymizmem, konsekwencją i determinacją.
0: Mariuszku, czy to o tobie? Mhm. Halo.
1: Mariusz.
3: Halo, tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, z lekkim opóźnieniem, ale to o tobie. Tak. Czuć, energia, moc. No dobrze, odzywamy się w sprawie urodzin do dzisiaj. Pochwal się, które urodziny?
3: 42 na liczniku.
1: Pięknie.
0: Proszę, piękny wiek. Słuchaj, bo my mamy dla ciebie stówkę urodzinową, to ten prezent, który ci przekazujemy.
1: Brawo.
0: I tutaj w zgłoszeniu jest napisane, niech zabierze rodzinę na lody, kolację albo małą wycieczkę i wreszcie wyda coś po prostu na wspólną radość.
1: Stówka chyba starczy, co żeby
4: pewnie.
1: Tak dla każdego
4: lody
1: po jednej wycieczka. Gałce.
3: Brzmi dobrze.
1: Na bilet autobusowy też, tak, lody, no i mamy to, pewnie, super.
0: Słuchaj, twoja krześnica Ania do nas napisała, podobno jesteś najlepszym wujkiem na świecie i zawsze tam jesteś, zawsze o niej pamiętasz i zawsze ją wspierasz, więc gratulujemy ci, bo fajnie mieć takiego wujka.
1: No, czy jest coś, co wuja chciał powiedzieć swojej chrześnicy?
3: No przede wszystkim bardzo dziękuję. Jestem bardzo wzruszony za pamięć, za miłe słowa. Na pewno już poza anteną gdzieś tam się skontaktujemy i będziemy sobie też jeszcze
1: porozmawiamy sobie.
3: Pójdziemy na te lody właśnie.
1: O, deklaracja lodów jest. Wszystkiego dobrego.

0: 10 minut do godziny 7.
1: Tak jest, słuchajcie, urodziny były przed momentem.
0: Były.
2: Ta ja dzisiaj mam urodziny.
1: A imieniny ma dzisiaj Szczęsny.
2: Wojtek Szczęsny?
1: Właśnie nie, okazuje się, że jest imię Szczęsny.
2: Szczęsny.
1: I dzisiaj wszyscy, którzy mają na imię Szczęsny, obchodzą imieniny, więc jakby rodzice Wojtka dali mu na imię Szczęsny, to byłby Szczęsny Szczęsny.
3: To przepraszam, to Wojtek Szczęsny, jak mam na drugie imię?
1: Może Szczęsny.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.

0: ulicach wzmożony ruch. O tym teraz krótko szef przemyskiego pogotowia Rafał Kijanka.
1: Mosty to jest takie szczególne miejsce, przez które ciężko się przebić, ale są też ulice, no, na przykład Słowackiego, Jagiellońska czy Grunwaldzka, które w godzinach szczytu są bardzo zakorkowane.
0: Uważajcie, potem pochmurno, po południu też deszczowo. Teraz na zegarach jest już 7:00, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek pilne informacje dla kierowców. Po poważnym wypadku są problemy na A4 w Małopolsce. Na odcinku Kraków-Bochnia zderzyły się dwie osobówki oraz bus, ucierpiały 4 osoby. Dwa pasy jezdni w kierunku Krakowa są teraz zablokowane, a kierowcy poruszają się tylko pasem awaryjnym. Ceny paliw biją kolejne rekordy. Są miejsca, gdzie kierowcy płacą już prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Według analityków to wcale nie koniec podwyżek.
2: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
3: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce.
2: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
4: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
5: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
2: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
0: Informował reporter eski Mateusz Chłyston. Było sporo emocji, świetnych akcji, 5 setów, a na koniec pierwsza porażka. Polscy siatkarze przegrali z Bułgarią 2-3 w ostatnim grupowym meczu Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Bułgarzy byli trudni do zatrzymania, przyznaje kapitan reprezentacji przyjmujący Aleksander Śliwka.
6: Byli dzisiaj troszeczkę lepsi od nas. Musimy obejrzeć, przeanalizować to, co się dzisiaj wydarzyło. To jest naszą siłą, że potrafimy wyciągać wnioski i z porażek, i ze zwycięstw zawsze możemy być lepsi. Tak postaramy się zrobić, żeby następnym meczu grać lepiej.
0: Na kolejnym rywalem Polaków będzie Łotwa. Stawką sobotniego meczu będzie awans do ćwierćfinału.
7: SK Przemyśl.
0: News. Krzysztof Pomorski. Zakończyły się prace przy wzmacnianiu posterunków Straży Granicznej na 3 przejściach z Ukrainą. W Medyce, w Korczowej i w Dorochusku.
8: W związku z ostatnimi wydarzeniami wojsko doposażyło przejścia graniczne w tak zwane Hesko-Bastiony.
0: Mówi Piotr Zakielasz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu.
8: To elementy zabezpieczenia, w które funkcjonariusz, który pełni służbę na posterunku, skryłby się w przypadku zagrożenia.
0: Hesko-Bastion to nowoczesny system fortyfikacyjny, który służy do skutecznej ochrony przed ostrzałem lub falą uderzeniową.
9: Jankes. Kama i Wiktor.
0: Ładujemy się w ten czwartek. To jest SK z rana. Dzień dobry.
10: Wszystkiego fajnego. Okejka czy Ałajka?
0: O to was pytamy. Dajcie znać na SK-owym messengerku.
11: Cześć. U mnie jak najbardziej okejka. Dzisiaj czwartek, jutro piąteczek i jutro o 20:00 będę już w Albanii. Mój wyczekiwany urlop. Pozdrawiam.
0: Wow.
10: A jeśli odwołają ci lot, to nie będziesz.
0: To nie z Albanii, ale z Polski. Dajcie buziaka mojej siostrze z okazji urodzin. Monika, jeszcze tam córeczki są, Martyna, Lena. Oczywiście, że dajemy buziaki.
10: Wiktor, ty się całuj, bo ty
0: dawaj, dawaj, dawaj. Patrz, jak Wiktor się całuje. Prawie.
12: No, ja siostrę. No. A kama córeczki.
10: Ale pełnoletnie, tak?
0: Tak, wszyscy są w pełni. Wszystkiego fajnego. Hej!

0: 9 minut po godzinie 7, tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek, bardzo dobrze. Telefony się odzywają, pewnie w sprawie okejek, albo i nie okejek czwartkowych.
1: Halo SK, kiedy będzie siódmy wygrywa? No dawajcie, dawajcie.
2: Aha, uno momento.
0: Czekają.
3: Cierpliwość.
2: Silne spokojne stanie w kolejce, który pan ma numerek?
4: 152, tylko w kiblu byłem, tak? Tak było w tym filmie?
0: Nie ten numerek to był akurat, ale te miejsce tak.
3: A propos numerków, nasi słuchacze są fantastyczni. Na jaskowym Messengerze wysłali nam zdjęcie. Zdjęcie z numerkami. 9,19. To jest cena za diesla. I 8,19 cena za benzynę.
0: Jak dzisiaj jechałem do radia, się przeraziłem, bo właśnie kończy mi się paliwo.
3: Czaisz 9 zyla?
0: I jak za chwilę będę musiał zadankować, to
4: zaboli. Okazuje się, że za chwilę, jak będziemy jeździli na stację benzynową, to najpierw wypadałoby sprawdzić, czy mamy zdolność kredytową, a dopiero potem można jechać zatankować.
3: No. Słuchaj, przy tych cenach spalanie spadnie mi do zera.
4: Jak to?
3: No, przestanę jeździć.

0: Come on, mów do nas, talk to me.
1: Co chcesz usłyszeć? Kawę zrób!
2: To teraz już nic. Takim głosem to nie.
1: Skarpetki zabierz!
3: Siódme wygrywa w Radiu Esta.
4: Będę tak do was mówić do momentu, kiedy mnie do Dominiku nie wezmą.
2: Nie, prosimy. No dobra, lecimy z siódme wygrywa. Dzwonicie 664-402-302. Kto pierwszy dojedzie do siódmego pytania, prawidłowo odpowie na to pytanie, wtedy zgarnie nagrodę.
4: Zestaw eskowych nagród oczywiście jest do zdobycia, ale pamiętajcie, żeby trzymać telefon przy uchu i nie szumieć.
2: Tak
4: bardzo
2: jest,
4: prosimy.
2: Pamiętajcie, że mamy 2 minuty na całość, więc... Im szybciej, tym szybciej.
4: Hop. Dzień dobry, kto po drugiej?
2: Ojej.
4: Alo.
2: Miś to
5: Halo.
2: Był. To jest dobry klient. Jak masz na imię?
5: Marek.
3: Zabawa rozpoczęta.
2: Lecimy z pierwszym pytaniem. Uwaga, dzisiaj swoją rodzinę obchodzi Rychupeja. Jak naprawdę się nazywa? A. Ryszard Andrzejewski.
5: Andrzej.
2: B. A.
4: Ryszard Pejowski.
2: Czy C? Ryszard Teodowski.
5: A.
2: Dobrze.
0: Andrzej, ja.
2: Drugie.
4: Czy Wojtek Szczęsny strzelił wczoraj gola?
5: Nie.
2: Na pewno? Zastanów się.
5: Tak.
2: Dobrze powiedział. Powiedział tak i nie wiem. Słuchajcie, no to był prawie samobój. No, tam tak wystawił, że to była zaliczamy Wojtkowi tę rankę.
6: Taka szmata, że trzeba mu to zaliczyć.
2: Niestety. Co dobre, zdarza się najlepszym.
6: Co to oznacza? Oznacza zrobić coś z partyzanta?
5: Spontanicznie.
4: To spontanicznie odpowiedz na czwarte pytanie.
2: Uwaga, który miesiąc ma 28 dni?
5: Luty. Każdy.
2: W ostatniej mikrosekundzie. No każdy.
6: Została nam minuta i 3 pytania.
2: Dobry jestem.
4: Co rośnie w miarę jedzenia?
5: Apetyt.
4: Albo tyłek.
3: Szóste.
2: Tak,
6: uwaga.
2: To
6: w jakim radiu zaczynają się wszystkie hity?
5: Esce.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: I uwaga, ostatnie siódme, mamy 30 sekund do końca. Udawaj, że jesteś komentatorem sportowym i ogłaszasz zwycięstwo w siódme wygrywa. Dla siebie, prosimy!
5: Jest, mam nowe klapki!
4: I nie tylko, klapki Kubota, bo też skarpetki i magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej.
6: Tak, jakby to powiedział Darek Szpakowski, słuchaczu, co ty robisz?
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.

0: 7.30 za chwilę. Dzisiaj pytamy o to, czy czwartkowi dajecie okejkę, czy nie. I Kama wygląda, jakby chciała dać okejkę Harrymu Stylesowi.
1: Oj, tak, tak. Ja miałam okazję być na jego koncercie razem z naszymi jaskowymi słuchaczami i daliśmy dużo okejek.
2: Jest naprawdę wspaniały.
1: Ja tą okejkę to tak z 7 razy tam miałam.
0: Kto jeszcze nie miał okazji, no to jak będzie, no to bardzo mocno polecamy, zapraszamy. Będziecie dawać wszystkie okejki, nawet w stopach.
3: Za chwilę też okejka dla Marcina Prockiego, bo się newsy zbliżają.

0: Reklama.
1: Quick Service Laboratorium Elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządu, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service. Telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
2: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK. Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kazba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Mickiewicza, Jagiellońska, 3 Maja, Grunwaldzka, Słowackiego, Lwowska czy Wybrzeże Piłsudskiego. To zestaw naszych przemyskich ulic, na których może być jeszcze chwilę trochę bardziej tłoczno. A do 18 dziś i jutro zamknięta będzie ulica Tarnowskiego. W prognozach pochmurności przelotne opady i potem do maks 21 stopni.
2: Minęła 7.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. 15 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego strzału Kijowa. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne. Na ukraińską stolicę zostało skierowanych kilkanaście rakiet. Amerykański kongres uderza w państwa kupujące rosyjskie surowce. Przyjął przepisy o sankcjach wobec Rosji i cłach na towary z państw, które kupują rosyjską ropę naftową i gaz. Wśród państw, które mogą na tym ucierpieć, są m.in. Chiny, Indie, Słowacja oraz Węgry.
3: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
4: SK Sport News.
2: Kapitalny mecz Jakuba Kamińskiego, piłkarza reprezentacji Polski, latem przeniósł się do Benfiki, w której pełni głównie rolę rezerwowego. Wczoraj jednak w meczu Ligi Europy z AC Milanem zagrał pierwsze skrzypce. Najpierw asystował, a później sam trafił do bramki, a Benfica wygrała 2-0. A

0: że czwarteczek na plus, na tak, właśnie uszykuję do spaceru z psem. Jutro piąteczek, potem sobota i koncert z Oskara, tym co w niedzielę, dlatego też na plus.
1: No hej, Oskar!
2: Oskar i jego cały zespół Pieśni i Tańca jest naprawdę wspaniały. Polecamy bardzo mocno.
3: O, dzięki, my się obejmujemy zliwką teraz.

0: Alex Warren u nas w Esce. No, ten to potrafi postawić na nogi zupełnie jak Jankes i Victor. Hej.
1: Jak Kama. Dobrze. Kama, wszyscy potrafimy.
2: No słuchajcie, potrafią to się dogadać agenci AI ze sobą. Nie wiem, czy słyszeliście, ale firmy, które robią AI-a, czyli między innymi Google, OpenAI-e, mają agentów, którzy mogą za nas wykonywać różne zadania.
0: Tak, takich asystentów.
2: Tak, potrzebujesz zamówić pizzę, ogarniają kalendarz. I teraz okazuje się, że ci agenci od różnych AI-owych firm zaczęli ze sobą się komunikować sami, bez wiedzy ludzi. Ten załatwiał jakąś
1: sprawę. Językiem, jakimiś trikami?
2: Jeden się odezwał do drugiego i teraz co stwierdzono? Po krótkim czasie, kiedy agenci AI ze sobą gadali, zaczęli wymyślać nieistniejące słowa, które tylko oni rozumieją.
0: O nie.
2: Posługiwali się zwrotami, których ludzie po pewnym czasie w ogóle nie byli w stanie rozszyfrować.
1: Niesamowite, ale to jest podobna historia w gimnazjum, przecież dzieciaki to samo robią. Essa, Sig 7, tak to wygląda właśnie, Sigma,
0: RL.
1: Ale Sig 7 wygrywa.
0: Nie no, robimy.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia Esca. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: I po reklamie.
13: My heart is a ghost.

0: Hej!
1: Jak będę szukał kiedyś kawałka z dedykacją dla ciebie, to właśnie to Calvin Harris, który śpiewa Moja droga. Moja droga, moja droga.
2: Pamiętaj, że droga. Jejku. Pamiętaj, zabierając mnie na kolację, pamiętaj, że
0: ale
2: droga.
0: Co chcę od ciebie, no.
2: Oho.
1: Ja chcę być, uwaga, w dobrych stosunkach z naszą koleżanką.
0: Pola, kot przewraca się właśnie w łóżku. Bardzo dobrze, 12 minut do godziny 8. Nosel pojawia się tutaj za chwilę. No i uwaga, nie odbieraj ci telefonów, jak będzie dzwonił. No.
1: Prosto z hotelu dzisiaj telefonuję.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Czy ja do pani Agnieszki z wylotu z nami 14 do Turcji się dodzwoniłam?
4: Tak.
5: Kłaniam się, Barbara, z Szybkowara, proszę pani. Ja telefonuję, ponieważ mamy tutaj wytyczne hotelowe, które też muszę państwu przekazać. Pani będzie korzystała z basenowego hotelu?
4: Tak.
5: Kwestia jest taka, że oni mają problem z wodą, ponieważ ta duża ilość wody jest wynoszona w strojach kąpielowych oraz innych urządzeniach, z których się chodzi na basen. Będzie wiadro, proszę pani, do dyspozycji. Proszę z tym wiadrem chodzić na basen, ponieważ takie są wytyczne hotelowe.
4: No dobrze, to może mi pani powiedzieć jeszcze raz, co ja mam robić?
5: Już mówię. Hotel będzie dawał państwu wiadro i z tym wiadrem proszę się udać, proszę pani, na basen. I w momencie, kiedy pani już wyjdzie z basenu, trzeba będzie do wiadra odstawić strój kąpielowy oraz wszystko to, co jest nawilżone, proszę pani, przez basen. Ponieważ oni to wykręcą i wleją z powrotem wody do basenu.
4: Śmieszne to mało powiedziane, co pani mówi, ale rozumiem, że pani dostała.
5: No to już pani mówię, proszę pani. Im wyszło, że oni co tydzień muszą dopuszczać wody do basenu, czyli dolewać.
4: Dobrze, ja to wszystko rozumiem. Jeżeli hotel zapewni wiadro, do którego mam zlewać tą wodę, to dla niej nie ma problemu.
5: No, nie zrozumiała mnie pani nadal. Hotel daje, proszę pani, wiadro, ale pani nie zlewa żadnej wody. Pani daje tylko strój kąpielowy w tym wiadrze, bo obsługa sama wykręci. Słucham?
4: Nie, nic. Dobrze, wie pani co? Dobrze, ja...
5: Bo wie pani, jeśli ma pani jakieś obawy, to jest ten czas, żeby pani to powiedziała.
4: W ogóle, no, to co pani mówi, to jest jakby, po pierwsze, trochę tak nie do przyjęcia, więc...
5: A dlaczego?
4: Dobrze, wie pani... No, proszę panią, no, ktoś obcy ma mi dotykać moich rzeczy, wyciskać to w sumie do tego basenu.
5: Nie, ja nie wiem, kto to tam pani mnie nadal nie zrozumiała, już pani mówię. Pani, proszę pani, bierze kąpiel, załóżmy. Po kąpieli pani chce wrócić do pokoju, to obsługa poprosi panią, żeby pani zdała wiadro ze strojem kąpielowym, oni wykręcą to do wiadra i wleją wtedy do wody.
4: No właśnie, no to właśnie, no. Dobra, wie pani co, najwyżej po prostu nie będę się kąpała w hotelowym basenie i tyle, no.
5: Ale zasady pani zna, tak?
4: Tak.
5: Dobrze, wiadro pani dostarczy, Anna.
6: Moja Nelko Kańsza, koleżanko, zostałaś skręcona.
4: Powstrzymywałam się, żeby nie powiedzieć paru słów za dużo, o tak.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: A tam powstrzymywałam, ja słyszałam.
1: Co? Wiadro.

0: Za chwilę 8 na zegarkach, podglądamy telewizję. W Dzień Dobry TVN mówią, słuchajcie, że jak pada deszcz, to dobrze jest mieć ze sobą parasol.
1: Jest niebywałe, naprawdę. Ale są takie fajne czapeczki rzeczywiście z parasolem na głowę. To jest coś dla mnie.
0: To?
1: Tak sobie wychodzę.
0: Ręce masz wolne wtedy.
1: Czapka kiedyś jest, parasol
2: piosenka, człowiek
1: jest
2: z liściem na głowę, głowie człowiek z parasolką na głowie. To Jankes.
0: Możliwe, że ktoś po 8 będzie człowiekiem z 500 stówami, bo gramy w 5 słów, 5 stów.
1: Sprawa jest bardzo prosta, chodzi o skojarzenia. Wy kojarzycie słowa z naszymi słowami, później wybieracie sobie kogoś z nas. Jankes, Kama, Wiktor. No i co? Im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, tym więcej kasiory, nawet 5 stów.
2: Trudne do wytłumaczenia, ale łatwe do wygrania. Pamiętajcie, żeby się zgłosić na eskowym messengerku, wysyłając okejkę do Bogaja.
0: Tak.
2: Najładniejszy kciuk wygra.
0: Dzisiaj jest dzień, w którym pytamy, czy czwartek jest okej, czy dajecie mu kciuka, więc wyślijcie zdjęcie swojego kciuka, Bogaj wybierze kogoś po kciuku i dołączcie numer telefonu. O, proste, proste.
3: 5 słów, 5 stów. Autopromocja. Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
15: Skoda. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
15: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: i po reklamie.

0: czwartkowych prognozach dla Przemyśla i regionu jest trochę słońca, a potem więcej chmur, silniejszy wiatr i do tego opady deszczu. Te zwłaszcza po południu. Temperaturowo od 19 do 21 stopni. To aura, a teraz przypomnę, że dziś i jutro od godziny 7 do 18 zamknięta będzie nasza Przemyska ulica Tarnowskiego.
1: Dochodzi ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, a na początek nowe informacje od prokuratury w sprawie drona znalezionego koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wiemy, że miał głowicę bojową o wadze 4 kg z detonatorem. Potwierdzono też, że to wojskowy bezzałogowiec typu Gerbera 2 produkowany przez Rosję. Głowicę drona wyjęli eksperci i wysadzili w powietrze.
2: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
1: Mówi zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu pułkownik Bartosz Okoniewski. Dron poddawany jest teraz szczegółowym oglądzinom. Maciej Berek zapowiedział, że zwróci się do prezydenta, że jego powinnością jest złożenie ślubowania. Wybrany przez Sejm nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego liczy na możliwość złożenia ślubowania. Z Pałacu Prezydenckiego słyszymy jednak, że prezydent wciąż ma wątpliwości i czeka na dokumenty potwierdzające wymagany staż zawodowy Berka.
3: Gdyby takie dokumenty były potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy.
1: Mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, a Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie może podważać decyzji posłów.
4: SK Przemyśl News.
0: Krzysztof Pomorski ponad 63 miliony złotych wypłacił już podkarpacki ZUS w ramach programu Dobry Start.
5: Dobry Start, czyli 300 zł, przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku do 20 roku życia, a jeżeli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat.
0: Mówił Wojciech Dylong, rzecznik podkarpackiego ZUS-u. W Przemyślu w ramach tego programu wypłacono 1 300 000 zł, a w samym powiecie przemyskim ponad 2 miliony. Do 30 września trwa głosowanie na budżet obywatelski Przemyśla. Do wyboru mamy ponad 80 pomysłów, a do wydania prawie 3 700 000 zł.
6: Jankes, Kama i Wiktor.
7: Radio SK.
8: No i dzień dobry w czwartek. Ile to się można dowiedzieć o człowieku po jednym zdjęciu kciuka, Janki? Mamy tyle różnych propozycji.
9: Gratulacje. Kciuki jak ludzie. Jeden długi, jeden krótki.
8: Jeden pomalowany, inny niepomalowany.
10: Ja mam kolegę, który nie ma kciuka akurat. Jak daje okejkę, to już w ogóle jest bardzo oryginalny.
8: No to on nie zagra dzisiaj z nami. Przypominamy, za chwilę pięć słów, pięć słów.
10: Ma, ale krótszego.
8: Tak kiedyś chciał. Wyślijcie nam kciuka, nawet jeżeli jest króciutki, a my wybierzemy kogoś, z kim za chwilę będziemy kojarzyć słowa.
10: Jeszcze kciuk od Alessandry teraz.

0: Zalię w Radiu SK 7 minut po godzinie 8. 5 słów 5 stu. No i wybraliśmy spośród milionów Filipa, osób, które zgłosiły się, dał swoją okejkę.
1: Filip, powiedz, co robiłeś z kciukiem, bo takie zdjęcie do nas dotarło.
2: Kciukiem pokazywałem zwrotną buteleczkę za 50 groszy. Udało się kciuka z butelki wyjąć, więc czwartek będzie udany.
3: Okay. Moje dzieci zmusiły mnie do tego, żebym wszystkie butelki zwrotne przywoziła do domu, więc z wyjazdu przywiozłam ich 11 w walizce.
0: Bardzo dobrze, bardzo grzecznie.
1: Zanim dokonasz wyboru osoby, z którą możesz mieć dobry przelot, czyli albo Jankes, albo Kama, albo Wiktor, powiedz nam coś o sobie. Poznajmy się wszyscy. Kim jesteś, co lubisz, gdzie pracujesz? Mhm.
2: Jestem z Gdyni, prowadzę serwis komputerowy. I lubię wakacje, wyjazdy.
0: No, no trochę klasyka, no. Dobra. Czyli okay. Dobry jest w komputerkach.
3: Najczęstsza rada, którą daję, to włącz i wyłącz.
0: Oraz tak zwany twardy reset zróbmy.
3: Reset.
1: Oraz wyjazd ze studia. Zaraz ktoś zrobi wyjazd. Pytanie, z kim będziesz grał?
2: Jak słuchałem waszą grę, to celowałem Wiktora.
1: Dobrze, to ja wychodzę.
0: Bogaj, dziękujemy.
1: Bogaj siada na moim miejscu, dokonujemy zmiany, a
3: dobra,
1: ja sobie...
3: Wychodź już, my to powiemy wszystko, dobra, my dobra, ciebie dobra, tu nie dobra, potrzebujemy.
1: Dobra, pa.
3: Faktycznie teraz będzie tak, że dostaniesz od nas 5 słów i nie ukrywam, w przypadku Wiktora im prostsze skojarzenia, tym lepsze. Gotowy?
2: Gotowy.
3: Dobra, jedziemy.
0: Dobra, lećmy. Aplikacja, pierwsze słowo i twoje skojarzenie.
2: Telefon.
3: Okej, okay, fajne.
0: To ładne.
3: Parasol.
2: Deszcz.
0: To już 200 będą, coś czuję. Haczyk.
2: Ryba.
3: Okay. Zacierki.
2: Słoiki.
0: Okay. No, dobrze. I ostatnie jeszcze. Klapek.
2: Basen.
3: Dobra, mamy w takim razie od ciebie 5 słów. Za momencik będziemy prosić Wiktora. Za 2 piosenki znowu dzwonimy do ciebie i sprawdzamy, ile hajsu uda ci się wygrać.
0: Ile obstawiasz?
3: Jeżeli chodzi o Wiktora, 400 myślę,
0: ja
3: że 300,
0: będą. Ja 3.
2: Ja obstawiam 3.
3: Filip, to odstawiaj 5 lepiej, co?
0: No właśnie.

0: No to w takim razie zapraszamy Filipa. Dzień dobry. Filip przed chwilą wybrał Wiktora i szybciutko przypomnijmy, jakie słowa padły. Aplikacja, telefon, parasol, telefon, deszcz, haczyk, ryba, zacierki, słoik, klapek, basen. No to zaprośmy Wiktora.
1: Zapraszamy. Wiktorku, zapraszamy.
0: Przepraszam.
1: Filip jest gotowy. Jest Wiktor. Za chwilę skojarzenia Wiktora. Im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, no to tym więcej kasy. Wiktorku, no trzymamy kciuki. Ja obstawiam 300.
0: Filip, jakaś mowa motywacyjna dla Wiktora?
2: Wiktor, damy radę, zrobimy to razem.
1: Ja już czuję to połączenie
2: mentalne. Zazwyczaj te słowa się zgadzały.
0: Pamiętaj, że możesz mu podpowiadać, odpowiadając na jego dziwne pytania, tak lub nie. Jedziemy.
2: Dobra.
1: Pierwsze słowo, uwaga. Aplikacja.
3: Aplikacja, ale to jest czynność, czy aplikacja?
0: Aplikacja, no.
1: Aplikacja. Dostał słowo aplikacja, no i teraz twoje skojarzenie. Aplikacja.
3: No dobra, no mamy 26 rok, każdy z nas ma przy sobie smartfona, więc powiem po prostu telefon, smartfon.
0: Zaliczamy.
1: I bardzo dobrze, jesteś wspaniały.
3: Najważniejsze to dobrze zacząć.
1: Dokładnie.
0: Parasol.
1: Z czym ci się kojarzy parasol?
3: Czy to jest proste skojarzenie?
0: Nie, skomplikowane.
1: Nie, skomplikowane, to prawda.
3: No to kucze, powiem deszcz.
1: Ha! I bardzo dobrze powiedziałeś, bo już macie 200. Lećmy dalej. Haczyk. Twoja branża trochę, ty lubisz.
3: Spójrzcie na mnie i na bluzę, którą mam na sobie.
0: Wiktor ma na sobie szarą bluzę z wielką rybą. Co to jest za ryba?
3: To jest...
4: Okoń.
3: To nie jest okoń. To jest wzdręga. To jest taka płoć, ale z czerwonymi dodatkami.
1: Dobra, haczyk. Słowo haczyk i twoje skojarzenie z haczykiem.
3: No musi być ryba.
1: Ha! Mówię, że będą 300.
3: Trzystówki, idziemy
1: daleko. I teraz masz, uważaj.
0: Teraz taśma profesjonalna.
1: No. Uwaga, zacierki.
3: Dzisiaj Bogaj się mnie pytał, czy ja wiem, co to są zacierki.
0: To prawda.
3: Odpowiedziałem, że jest to pewien rodzaj makaronu, takiego robionego.
0: Nawet powiedziałeś słowo kluski.
3: Tak, kluski takie. I to się wrzuca do zupy.
0: Tak, powiedziałeś.
3: Moje słowo to zupa.
0: I to jest złe słowo. Bo z niewiadomego powodu Filip powiedział... Słoik.
2: Musiałem sprawdzić później, co to jest w ogóle. Myślałem, że to jakieś na przechory się robi.
1: Tak, to skojarzenie rzeczywiście było dość trudne.
3: Tak to my Polski nie zbudujemy, no.
2: Ale zupę można trzymać w słoiku, nie?
0: To prawda.
1: Uwaga, ostatnie słowo. Teraz jeszcze macie szansę na 400.
0: Aha. Klapek.
3: No klapek nakłada się na nogę. Miało być prosto, więc powiem stopa, noga.
0: No jak tak powiesz, to źle powiesz.
2: Nie.
1: Klapek?
0: No, powinieneś klapek bardziej myśleć swoją kategorią, naprawdę.
1: No, czyli... Byłeś kiedyś w szpitalu?
3: Nie.
1: Basen!
0: I tym oto sposobem, Filip, zdobywasz... Garniarz! 300!
2: Dziękuję bardzo.
1: Proszę bardzo. 300 za twoją okejkę. Bardzo dobrze. Wszystko się ładnie potoczyło. Ha, mówiłem 300!
3: Ja zawsze zapominam klapek na basen, dlatego nie skojarzyłem.
0: No, dlatego grzyb. 5 słów, 500. Naprawdę myślałam, że to powiesz. Radio.

0: To jest nowość. Robiłem dżingla na żywo. To jest nowość.
1: Szkoda.
2: Czyli no, zaskoczyłeś nas, jak słuchać po naszej ciszy, ale no, dziękujemy ci bardzo. 25 minut po godzinie 8, Eska w czwartek, 17 września.
3: Dżingiel.
2: Tak, naprawdę to jest. Chodź, on nosem się kręci, nosem, chodź tutaj szybciutko. Co tam się dzieje u ciebie, kolego? Co tam?
1: Zdobyłem. A nie, jest cuda, super.
2: I nie wkręcasz, że jest super?
1: A nie, jest jeszcze bardziej niż super.
3: Nosel ostatnio przyniósł mi fioletową fasolkę szparagową.
1: Zjadłaś?
3: Która nie jest szparagowa, tylko wygląda jak groszek.
1: Jak? Ona była dobra, pyszna.
3: Nie no, przepyszna. Jadłaś? Była, no. Zobacz, poszło w bioderka.
2: To w końcu był fasola czy groszek?
1: Fasola.
3: Fasola, ale wygląda jak groszek.
2: Okay.
3: Czy mnie nie rozumiesz?
4: Dobrze. Czy już porozmawialiście sobie?
2: A taki dżingiel? Może na koniec coś?
4: Ty to teraz z komputera.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: Słyszałaś, że diety od brokuła dowożą w naszej okolicy?
5: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
4: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
5: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
4: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
6: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
7: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
10: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
11: I po reklamie.
12: Jeśli siedzicie już za kierownicą, jesteście w okolicy przejazdu kolejowego, to uważajcie. Przede wszystkim nie wjeżdżajcie na tory, gdy migają czerwone światła i opuszczane są rogatki. Mamy czwartek, ten zapowiada się raczej pochmurno, potem też deszczowo i z silniejszym wiatrem. Do tego od 19 do 21 stopni.
13: Ma 30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Poważny wypadek w Łodzi o poranku w Alei Śmigłego Rydza. Zderzyły się autobus i trzy osobówki. Kierowca autobusu prawdopodobnie jechał za szybko i nie wyhamował przed pojazdami. A posłowie biorą się za deepfake i w najbliższych dniach do Sejmu ma trafić projekt zmian, który umożliwi karanie za przerabianie i publikowanie wygenerowanych przez AI zdjęć o charakterze seksualnym. Jeszcze nowe ustalenia naukowców dotyczące T-Rexa. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego zbadali fragmenty zębów słynnych drapieżnego dinozaura. Ustalili, że Tyrannosaurus Rex miał temperaturę ciała wynoszącą około 36 stopni Celsjusza, a to potwierdza, że był stało cieplny, dzięki czemu mógł przetrwać także w chłodnym klimacie, zabójczym dla innych gadów.
14: Tak robiły T-Rexy kiedyś właśnie.
15: Tak, jak się budziły.
16: Potem przestały.
14: Pytanie, czy dajecie czwartkowi okejkę, czy nie? Plus czy minus dzisiaj od samego rana u was?
17: Oczywiście, że czwarteczek na plus. Jeszcze tylko jutro do pracy. Do 14. I urlop. I niedziela, wylot na Majorkę.
14: Sprawdzam prognozę pogody.
16: Proszę pozdrowić orki z Majorki.
14: O, dobra, tak. Ale sprawdzam prognozę pogody dla Majorki po weekendzie.
18: Deszcz.
14: Na szczęście. Bardzo dobrze.

0: zobaczyć.
1: Hej, 23 minuty do godziny 9. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Czwartek za kwadrans piątek. Super.
2: Słuchajcie, czytałem internet i dowiedziałem się chyba czegoś o sobie. Rozwiązałem swój problem.
1: Człowiek, który naśladuje dżingle. No, co tam?
2: Pamiętacie, jak mówiłem wam, że budzę się często w środku nocy?
0: Tak, o trzeciej.
1: Ostatnio masz jakiś taki nie wiadomo, i o co ci chodzi, tak? I sąsiedzi na to, o Jezu, ten się znowu obudził.
2: Wczoraj, przygotowując program, znalazłem informację, która mówi, że, uwaga, słuchajcie, ludzie pierwotni budzili się w nocy koło trzeciej.
0: Dlaczego?
2: Spędzali noc na dwie części podzieloną. Budzili się koło trzeciej, sprawdzali, czy drapieżniki ich nie atakują, czy w jaskini jest bezpiecznie i znowu szli w kimę.
0: To miło, że drapieżniki nie atakowały o 2:59, tylko o 3:00 w razie czego. To super, super. Ale no cóż, no, wychodzi z tego, że przykro nam. Jesteś człowiekiem pierwotnym.
1: Pierwotnym, ludziem nawet. Bardziej ludziem.
2: Lepiej tak niż pierwotniakiem.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i na...

0: Smoki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kasa fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. ArtCode zapewni to wszystko dla Twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a Ty tym, co robisz najlepiej. ArtCode.
5: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak. Jak przywali z mango, to nie ma to tamto.
1: Kolor mango miało lato, jesień. Jakbyś określił, jakim kolorem?
0: Jesień?
1: No, jaki
0: no,
1: owoc jak? Pasuje?
0: Taki... No czerwony.
1: Ja, albo ja bardziej tak patrzę za okno, zgniły banan.
0: No w sumie...
2: To są momenty, w których żałuję, że Wiktor nie jest daltonistą.
0: Ale... Zgniły banan, czyli kaszanka. Taka, powiedzmy.
1: No. No, tak jest, to już nie, nie
2: idźmy tą kulinarną drogą. Dziękuję. Mm-hmm,
0: proszę.
2: Okejka czy ałajka? O to odpytamy od samego rana w kontekście czwartku.
3: U mnie czwarteczek, dzisiaj ostatni dzień. Jutro wyjazd na kawalerski. Pozdrawiam.
1: I to jest ten moment, kiedy Jankes mówi, a wiecie, jaki ja kiedyś miałem kawalerski?
0: Ja nie miałem.
1: Nie?
0: Ja nie miałem kawalerskiego właśnie. Ja no, sobie zostawiłem na później.
1: Gościem nie byłeś nawet na żadnym takim?
0: Aha, goście. No, nie, ja to nie pamiętam.
1: No. Mój ostatni skończył się tak, że byłem w kajaku, a potem poza kajakiem.

0: machasz tą głową jak piesek w samochodzie.
1: Tańczę na krześle.
2: Da się tańczyć na siedząco?
1: Da się.
0: Bardzo dobrze, 5 minut i będzie z nami godzina 9:04.
3: Dajemy okejkę. No powiedz.
0: Za kwadrans piątek, za kwadrans piątek, panie i panowie, jest dobrze. Mamy odliczanie, jesteśmy coraz bliżej weekendu. Cudo, cudo, cudo.
1: Na sam koniec sprawdziłem kalendarz jeszcze dzisiaj. To dzisiaj właśnie, 17, ale w 94 roku pierwszy raz familiada pojawiła się w telewizji polskiej.
0: Dzisiaj mówiliśmy o koniu już.
1: Więc pytanie, czy możemy zakończyć Karolem?
3: Oczywiście, pan Karol jest najlepszy.
1: Panie Karolu, poprosimy w temacie śniadaniowym, no bo pora taka przecież 9 za chwilę.
4: Co robi się z mleka? Joanna.
5: Płatki śniadaniowe.
0: Przepraszam.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
16: Codziennie niskie ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.

0: czwartek zaczynamy pochmurnościami i w takim klimacie będzie nam mijał cały dzień. Do tego zestawu dołączą niebawem opady deszczu, bo one już gonią w kierunku Przemyśla i okolic naszego miasta. Temperaturowo do 20 stopni. Taura, jeśli jedziecie w stronę granicy, to daje znać, że tam na odprawę dłużej czekają kierowcy ciężarówek. 14 godzin w Medyce, 10 w Korczowej.
1: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rząd liczy, że dzięki tym przepisom uda się obniżyć ceny paliw. Do Sejmu wrócił projekt ustawy o nadzwyczajnych zyskach z ich sprzedaży. To rozwiązania, które prezydent w lipcu skierował już do Trybunału Konstytucyjnego.
2: Mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych.
1: Mówi Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na razie jasno nie deklaruje, co Karol Nawrocki zrobi z ustawą, jeśli ta przejdzie przez parlament.
3: To jest oczywiście myślenie życzeniowe, takie wishful thinking, ale zakładam, że rząd jednak pójdzie po rozum do głowy i przynajmniej coś w tej ustawie spróbuje zmienić.
1: A głosowanie nad tą ustawą jutro w Sejmie. Nawet 2000 zł mandatu strażnicy miejscy mogą już surowo karać za łamanie przepisów na przejazdach kolejowych.
4: Kierujący rowerami, kierujący hulajnogami elektrycznymi, motorowerami, którzy pomimo opuszczonych zapór, półzapór, przechodzą przez torowiska.
1: Informuje Piotr Szereda ze Straży Miejskiej we Wrocławiu. Strażnicy mogą też teraz karać za na przykład sprzedaż energetyków nieletnim. A to były rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy zanotował ponad 2 miliony wejść w góry. Park nie zamierza jednak wprowadzać ograniczeń.
5: Jeżeli na przykład dojdzie do rozdeptania szlaków w jakichś określonych miejscach, to będziemy te szlaki przygotowywać adekwatnie do tego zwiększonego ruchu turystycznego, po to, żeby turyści się nie rozpełzywali na boki.
1: Mówi dyrektor parku Szymon Ziebrowski. Wakacyjny wynik z ubiegłego roku został więc poprawiony o prawie 250 tysięcy wejść.
6: SK Przemyśl. News.
0: Krzysztof Pomorski. To okazja do wyróżnienia uzdolnionych uczniów. Mowa o stypendiach prezydenta miasta Przemyśla. Ich uroczyste wręczenie już wkrótce. W środę dla uczniów publicznych szkół podstawowych. Dzień później, w czwartek, 24 września, dla tych ze szkół ponadpodstawowych, podstawowych szkół niepublicznych oraz z zespołu państwowych szkół muzycznych. Początek o 17 w Zamku Kazimierza.
6: Sport w Przemyślu.
0: To był udany wieczór futsalistów Eurobusu Przemyśl. We wczorajszym meczu pokonali na własnym parkiecie ekipę rekordu Bielsko-Biała 4-3, a kolejny mecz już w niedzielę, tym razem na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław.
7: 2 minuty po godzinie 9:00, Dawid Posiadło na błysk. Mam nadzieję, że szef nie przyjdzie z takim hasłem, że to biurko ma być posprzątane na błysk, czyli wszystkie sprawy załatwione. W końcu jest czwartek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Whatever turns you on. Axwell i Bon w Radiu SK 19 minut po godzinie 9. To teraz czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy zaczęli olimpiadę szachową od kompletu zwycięstw. Wczoraj zarówno kobieca, jak i męska reprezentacja Polski wygrały swoje pierwsze mecze 4-0. Nowy test krwi daje nadzieję na wcześniejsze wykrywanie raka trzustki. Na razie to są wstępne wyniki, ale pierwsze dane są bardzo obiecujące. Żeby poprawić sobie humor, wystarczy 10 minut bardzo wolnego truchtu. Tak mówią badania, bo już według nich 10 minut biegania w tempie od 3 do 6 km na godzinę poprawiało nastrój badanym. Jakby to powiedział wasz szef, to teraz biegusiem w stronę zadań do wykonania. Może być powoli, byleby dzisiaj wszystko było zrobione. Temper City Self-Aware za chwilę westy. Radio
1: SK. Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światło Wood od Play.

0: za e-faktury i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: I po reklamie.

0: I jak zapomnieć, 1.8L w Radiu SK, nawet 1500 zł na korepetycje miesięcznie. 21 minut do 10 zostało. Tyle wydają rodzice uczniów. Niektórzy, uwaga, sami mówią, że biorą na ten cel pożyczki, bo to jest tak duża kwota. I chodzi o 1500 wydane miesięcznie na jedno dziecko, na przykład na korepetycje z dwóch przedmiotów, takich jak angielski czy matematyka. Oczywiście angielski, matematyka, języki obce czy przygotowanie do matury to są najczęstsze korepetycje, z których uczniowie, a tym samym ich rodzice korzystają i to nie są małe kwoty w ciągu miesiąca. Zabrzmi teraz jak zabrzmi, ale za moich czasów korepetycje nie były tak popularne, więc odrabiało się lekcje z rodzicami na przykład i tam próbowali coś przetłumaczyć i wbić do głowy. Nie kosztowało to ani złotówki, ale kosztowało to sporo nerwów, jedną i drugą stronę.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Kasa fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. ArtCode zapewni to wszystko dla Twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a Ty tym, co robisz najlepiej. ArtCode.
9: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: Musisz jej spróbować. Pyszna, ekologiczna wołowina prosto od rolnika, tylko z rancza Bobrówka. Mięso z bydła francuskiej rasy Blanc d'Aquitain. Najwyższa jakość, zero środków ochrony roślin, antybiotyków i hormonów, ilość ograniczona. Rancho Bobrówka, gmina Laszki. Znajdziesz nas też na Facebooku i na ranchobobrówka.com.
11: I po reklamie.
12: Yes.

Kuba i Kuba, czyli chłopaki w Radiu SK. 5 minut do godziny 10, po 10 mam dla was kolejne hity i będzie jedna z naszych nowości w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: O nie! Gdzie moja kasa?
5: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
13: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
14: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć, rozwijając pasję na wiele sposobów.
13: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
15: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
13: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
12: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
21: I po reklamie.
22: Kolejna godzina nad Przemyślem i regionem pochmurno, do tego popadam. W zestawie pogodowym mamy też na dziś silniejszy wiatr i temperaturę do 20 stopni. Od jutra do końca tygodnia bez deszczu. To aura, jeśli jedziecie autostradą, to przypominam, że miejscami mamy remont od węzła Przemyśl do Korczowej. Tam zmiana organizacji ruchu i zakaz jazdy ciężarówek.
23: 10 na zegarach, zaczynamy z Kaniusz. Marcin Porocki, zapraszam. 18 osób zostało rannych w nocnym ostrzale Kijowa. Rakiety uszkodziły bloki, infrastrukturę kolejową i wodociągi. Duża część mieszkańców nie miała w nocy dostępu do wody.
24: Rozbudził mnie duży, potężny wybuch.
23: Mnie potężny wybuch. Po kilku sekundach był kolejny, a potem jeszcze jeden, mocniejszy. Fala uderzeniowa zniszczyła balkon. Mieszkanie jest uszkodzone, a u sąsiadki wybite są wszystkie szyby. Relacjonuje mieszkanie z uszkodzonego bloku pan Stanisław, a polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak ustaliliśmy, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały na to stanowisko. Jest to jeden z liderów ugrupowania byłego premiera złożonego z rozłamowców z PiSu. A ceny egzaminów na prawo jazdy w Łodzi od dziś wzrosną średnio o 5%, mówi Michał Gogolewski, dyrektor WORT w Łodzi.
25: Do tej pory za kategorię A i pokrewne oraz kategorię B płaciliśmy 220 zł, od dnia jutrzejszego będzie to 235, natomiast egzamin teoretyczny graniczny z 55 wzrośnie do 58.
23: A od października także w województwie śląskim wzrosną opłaty za egzamin.
0: SK Przemyśl. News.
1: Krzysztof Pomorski, SOS dla wody. Niech będzie wolno od śmieci. To hasło tegorocznej akcji sprzątania świata. A już jutro, także u nas w Przemyślu, mówi Katarzyna Bauer-Maj z Urzędu Miejskiego.
2: Mieszkańcy czy też ochotnicy sprzątać będą rejony wzdłuż rzeki San. Będzie posprzątany park, zostaną posprzątane tereny dookoła przedszkoli, tereny dookoła szkół.
1: Z tej propozycji warto skorzystać. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc w codziennym życiu. To hasło spotkania z ratownikiem medycznym, które odbędzie się 29 września w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy. Początek o 17.
3: Unstoppable. To wam zagram w Radiu SK już na początek tej godziny, żebyście też byli w czwartek nie do zatrzymania, a właściwie, żeby nie do zatrzymania był weekend, który już za rogiem gdzieś tam. Będzie też jedna z nowości w ramach tego, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 60% z nas ma już jej dość. Ona nawet się nie zaczęła, a my już jej nie lubimy. Mowa o jesieni, która, no tuż za rogiem, bo tak naprawdę kilka dni w kalendarzu jesieni, ta astronomiczna jesień się także zacznie. Jest jedna metoda, którą znalazłam w internecie, która podobno pomaga uporać się z tą właśnie najmniej lubianą porą roku. Ta metoda nazywa się wyjazd. I nawet powstał ranking najlepszych miejsc na ucieczkę przed jesienią i przed zimą, która tuż po niej. Gotowi? Tajlandia, Wietnam, Dominikana, Maroko, Meksyk. Po pierwsze, trzeba to jakoś przekazać szefowi, a po drugie, i co ważniejsze, trzeba przekazać to jakoś swojemu kontu w banku, bo on chyba na ten wyjazd nie jest kompletnie gotowy.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
2: Olej rzepakowy Olmaj 900 ml. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Mleko łaciate świeże 2% 1 litr. Jedyne 2,99 przy zakupie dwóch sztuk.
1: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
3: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Nie patrz w dół. 4 września w ciągu jednej nocy zagramy kolejne dwie części serii z premierowym Nie patrz w dół 2. A dalej jeszcze przerażające Dziecko nocy i Kto zabił Penny Lane. Maraton Nie patrz w dół w kinach Helios. Start 4 września, godzina 23. Więcej na helios.pl.
8: I po reklamie.

nowość będziecie grać w tej godzinie? Takie były pytania, to już odpowiadam. Marshmello, Illenium i Sasha, Close My Eyes, tak nazywa się ten kawałek. To trochę Marshmello zepsuł zabawę. Tyle lat nie pokazywał twarzy, tyle lat znaliśmy go jedynie z tej białej maski z wielkimi oczami, a tu nagle okazało się, że stoi za tym nie grupa producencka, a producent Christopher Comstock, znany także jako .com, no i znany przede wszystkim jako Marshmello. No to teraz stworzył kolejny kawałek, który już teraz gramy wam w Radiu SK. Close My Eyes, już teraz u nas.

0: dobry, hity, które wam gramy. Imagine Dragons Radioactive u nas. 22 minuty do 11. Do czego dzisiaj odliczacie? Na pewno są takie rzeczy i takie wydarzenia, do których dziś odliczacie godziny, minuty, sekundy, a może dni, tygodnie czy miesiące. Głosówki na eskowym Messengerze. Bardzo proszę. I jeżeli chcecie od razu dać znać, że odliczacie do urlopu albo do wakacji, to zakładam, że długa droga jeszcze. O ile myślimy wciąż o miesiącach letnich. Zalia, tylko kochaj mnie za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.

0: Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
3: I po reklamie.

Liwka, jej nowy kawałek Poza Tobą Nic, najpierw we współpracy, a teraz już sama na 5 minut do godziny 11. Poza Wami też nic i poza hitami też nic. I po 11 postaram się to udowodnić.

0: Reklama.
1: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
8: Ser edamski i gołda włoszczowa. Jedyne złote 99 za 100 gramów. Szynka górska Taurus. Tylko 3,99 za 100 gramów.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: W prognozach na kolejne czwartkowe godziny mamy pochmurności, przelotne opady, silniejszy wiatr i temperaturę do 20 stopni. Jutro maks to 18. Dwójki wrócą znów w pogodny weekend. Paura, no to jeszcze przypomnę, że dziś i jutro do godziny 18 remontowo zamknięta będzie nasza Przemyska, ulica Tarnowskiego.
15: Dochodzi 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Około 200 pasażerów lotu z Toronto do Warszawy utknęło na tamtejszym lotnisku. Powodem jest usterka maszyny, którą załoga wykryła w drodze na pas startowy. Dreamliner musiał zawrócić, a szczegóły ustala reporter SK Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz dzieje się z samolotem i jego pasażerami?
16: Po powrocie na stanowisko postojowe i kilku godzinach pracy nie udało się naprawić tej usterki. Działania mechaników potrwają dłużej niż pierwotnie zakładano. Lot więc ostatecznie odwołano, jego pasażerowie są bezpieczni. Na lotnisku. Pracownicy lotu próbują przekierować ich na alternatywne połączenia do Polski. Przewoźnik nie ujawnia, o jaką konkretnie usterkę chodzi, ale zapewnia, że jej usunięcie jest kluczowe dla bezpieczeństwa lotów.
15: Policja szuka kierowcy tira, który o mało nie doprowadził do wypadku na krajowej 96 w Brzeźnie. W czasie wyprzedzania na trzeciego zepchnął jadący z naprzeciwka samochód na pobocze. Kierowcy grozi 30 tysięcy złotych mandatu i utrata prawa jazdy. Nagranie z jego niebezpieczną jazdą opublikowała kujawsko-pomorska policja. Trudny rywal na początek od meczu z Crystal Palace zacznie grę w Lidze Europy Lech Poznań. Angielski zespół to triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się jednak poniżej oczekiwań. W Premier League zajmuje dopiero 16 miejsce, a początek meczu w Londynie o 21:00.
17: SK Przemyśl. New.
14: Krzysztof Pomorski. Podszywają się pod pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i oferują odpłatną pomoc przy załatwieniu urzędowych spraw. To oszuści, którzy znów uaktywnili się na Podkarpaciu, w tym także i u nas w powiecie przemyskim, mówi Anna Petruch, kierowniczka przemyskiego oddziału ZUS-u.
18: Uczulamy na osoby, które się będą podawały za pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. My pomagamy bezpłatnie.
14: Jeśli macie pytania albo chcecie załatwić jakąś sprawę, zarezerwujcie termin wizyty przez infolinię ZUS-u i wpadnijcie do naszej przemyskiej placówki przy ulicy Brodzińskiego.
0: Minuta po godzinie 11. Dla niektórych ta minuta może mieć duże znaczenie, bo albo to jest minuta mniej, to znaczy krócej na spotkaniu, albo minuta dłużej w związku z tym, że na to spotkanie nie dotarliście. Sombr, My Body Isn't Ready, już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry, zapraszam.

0: All the things she said, all the things she said. 16 minut po 11. Do czego dzisiaj odliczacie? No jest on, Marek, zapraszam.
1: Ja w sumie odliczam czas, jaki mi pokazuje nawigacja na dojazd do pracy. I powiem szczerze, że wcale korki mi nie przeszkadzają. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ojej, Marek chyba jeszcze 5 razy w trakcie dojazdu do pracy pomylił trasę, którą jeździ co dzień. Szefie, chyba będzie dzisiaj później.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
8: Zupa Hortex 450 gramów, wybrane rodzaje. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Tylko 12,99 przy zakupie dwóch opakowań.
7: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.

0: Słyszałaś, że diety od brokuła dowożą w naszej okolicy?
1: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
0: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
1: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
0: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
2: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: Wybierz studia pierwszego stopnia w FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz pięcioletnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
5: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
6: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
7: Ser edamski i gołda włoszczowa. Jedyne złote 99 za 100 gramów. Szynka górska Taurus. Tylko 3,99 za 100 gramów.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Musisz jej spróbować. Pyszna ekologiczna wołowina prosto od rolnika, tylko z rancza Bobrówka. Mięso z bydła francuskiej rasy Blanc d'Aquitaine. Najwyższa jakość, zero środków ochrony roślin, antybiotyków i hormonów, ilość ograniczona. Rancho Bobrówka, gmina Laszki. Znajdziesz nas też na Facebooku i na ranchobobrowka.com.
10: I po reklamie.

0: czasem lepiej nie wiedzieć i trzymać się tylko tego tłumaczenia, które wydaje nam się właściwe w przypadku tytułu tego kawałka.
1: Albo on o budziku po prostu dzwoni.
0: O, dokładnie. Możesz wyłączyć mój budzik albo włączyć mój
1: albo
0: budzik.
1: Albo w szkole dzwonek. O, pewnie o takie dzwonki chodziło.
0: Wszyscy szefowie marzyliby o tym, żeby czasami nasz budzik zadzwonił wcześniej niż dzwoni.
1: Ale Mata tam rapował tak, haha, bardzo mi się to spodobało. On chyba jest po prostu w dobrym humorze.
0: I tego się trzymajmy. Ja też obstawiam, że wielu z was w dobrym humorze może być, bo to jest już lada moment piątek, a jak piątek, to weekend. I Łukasz Duńczyk.
1: Zapraszam, będę wam grał hity na czasie, na ostatniej prostej czwartkowej pracy.
0: Tylko proszę pamiętać, że szef gdzieś tam czuwa. Nasz był tutaj w studiu przed chwilą, to cię informuję. Może też wpaść do ciebie, żeby nadzorować pracę.
1: On poszedł na jakieś spotkanie, to może nie słucha.
0: Ach, zawsze masz większe szczęście niż ja. Łukasz Duńczyk zostaje z wami, gra najlepsze hity bestie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
5: Kasa Fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. Artkod zapewni to wszystko dla Twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a Ty tym, co robisz najlepiej. Artkod.
6: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
11: Olej rzepakowy Olmay 900 ml. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Mleko łaciate świeże 2% 1 litr. Jedyne 2,99 przy zakupie dwóch sztuk.
10: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
12: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
15: I po reklamie.
16: Praktycznie do jutrzejszego poranka mamy w prognozach dla Przemyśla i regionu chmury i przelotne opady. Temperatura od 18 do 20 stopni. Zdecydowanie lepiej, bo słonecznie i cieplej w nadchodzący weekend. Aura, jeśli jedziecie autostradą za kierownicą ciężarówki, to przypominam, że macie remontowy zakaz jazdy nią od węzła Przemyśl lub Korczowej.
17: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w przestrzeni powietrznej operują polskie śmigłowce, co potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W Lublinie zawoły też syreny, a sytuacja jest monitorowana przez nasze służby. Śmiertelny wypadek na Krajowej Dwójce. Droga jest zablokowana, to między Białą Podlaską a Terespolem. Na wysokości miejscowości Hola czołowo zderzyły się ze sobą ciężarówka przewożąca drewno oraz samochód osobowy. Nie żyje jedna osoba.
18: Na miejscu pracują służby, ustalamy wszystkie okoliczności tego wypadku, jak też tożsamość kierowcy samochodu osobowego.
17: Mówi rzeczniczka bielskich policjantów Barbara Selczyńska-Pyrchla. Ciężarówka i osobówka wylądowały w przydrożnym rowie. Policja prowadzi na objazdy lokalnymi drogami. Pokazują, że warto pomagać. Tłumy uczniów pojawiły się na zbiórce krwi w bełchatowskim Energetyku. Frekwencja rozbiła bank, a dla wielu młodych krwiodawców to był debiut.
19: Lekki stres jest, ale jak nie zemdlejemy, będzie dobrze.
20: Bądźmy dobrej myśli. Igły się nie boję.
17: Akcję zbiórki krwi zorganizowała kopalnia Bełchatów.
21: SK Przemyśl.
0: News.
16: Krzysztof Pomorski. W Przemyślu powstanie Centrum Operacji Dronowych. Rozbudowany będzie też miejski monitoring. Ma on objąć m.in. drogi wlotowe do miasta, a obraz z kamer ma być analizowany przez sztuczną inteligencję, mówi Rafał Porada z Urzędu Miejskiego.
15: Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania założeń głównych projektu, natomiast cała realizacja projektu jest przewidziana w przyszłym roku.
16: W ramach projektu powstanie też portal mieszkańca. Śląsk-Wrocław to kolejny przeciwnik futsalistów Eurobusu Przemyśl, ale ten tym razem wyjazdowy mecz już w niedzielę. Początek o godzinie 18.
21: I już minuta po godzinie 12 zaczynamy czwartkowe popołudnie, czyli jesteśmy naprawdę już bardzo blisko piątku, już tylko 12 godzin, a nawet niecałe i będzie piątek, weekend już jest na horyzoncie. Ja myślę, że po tych kilku godzinach pracy to należy nam się chwila odpoczynku, prawda? Albo przynajmniej plotek przy ekspresie do kawy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Sobi Romeo w Radiu SK podnosi nas na duchu w czwartkowe popołudnie, żeby nam się sprawdziej pracowało. 17 minut po godzinie 12. No i słuchajcie, już wszystko jasne, wyjaśniła się sprawa Roberta Lewandowskiego, bo ostatnio już krążyły ploty, że on niby ma zakończyć reprezentacyjną karierę. Niektórzy też twierdzili, że on przyleci tylko na jeden mecz polskiej kadry w Lidze Narodów, a potem od razu wraca do swojego Chicago, ale teraz Robert Lewandowski plotki dementuje i mówi tak: przyjeżdżam na całe zgrupowanie, jestem do dyspozycji trenera od początku do końca. No i to jest, słuchajcie, bardzo ważna informacja. Dla mamy Roberta Lewandowskiego. Syn wraca z zagranicy, już może szykować słoiki.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
7: Ser edamski i gouda włoszczowa. Jedyne złote 99 za 100 gramów. Szynka górska Taurus. Tylko 3,99 za 100 gramów.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen Witaj!
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
14: I po reklamie.

0: słuchajcie. Ta osoba teraz jest tak bogata, że może codziennie, tak dla rozrywki, jeździć sobie samochodem i codziennie tankować do pełna 98 albo tym lepszym dieslem i nawet nie musi wykorzystywać kuponów zniżkowych w aplikacji. To się nazywa bogactwo.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotr. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
12: I po reklamie.

Tem Impala w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Już za 5 minut będzie godzina 13, czyli ta lepsza część czwartku, ta wolna, ta popołudniowa zbliża się wielkimi krokami. Przed chwilą mówiłem o tym, że ktoś wygrał prawie 4 miliony złotych w europejskiej loterii. No i Basia pisze na Messengerze, że ona co prawda dzisiaj niczego nie wygrała, ale trochę się tak czuje, jakby wygrała, bo wróciła wcześniej z pracy, dzieci jeszcze w szkole i ona teraz w ciszy i spokoju pije sobie herbatę. To się nazywa szczęście. To wy też się pochwalcie, co wam dzisiaj humor poprawia, może też jakieś szczęście wam się przytrafiło. Może szef was przed chwilą pochwalił. Chwalcie się. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę newsy, a po nich m.in. romantyczna Zalia.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4. edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
16: Poleca Radio SK.
17: Musisz jej spróbować. Pyszna ekologiczna wołowina prosto od rolnika, tylko z rancha Bobrówka. Mięso z bydła francuskiej rasy Blanc d'Aquitaine. Najwyższa jakość, zero środków ochrony roślin, antybiotyków i hormonów. Ilość ograniczona. Rancho Bobrówka, gmina Laszki. Znajdziesz nas też na Facebooku i na ranchobobrówka.com.
18: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
21: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
22: I po reklamie.
23: W prognozach na kolejne godziny nie brakuje chmur. Synoptycy potwierdzają też przelotne opady, ale chwilami mogą być one intensywne. Temperatura od 18 do 20 stopni. Od jutra do końca tygodnia bez deszczu. Za nami nerwowa godzina w związku z syrenami alarmowymi. O tym za moment. SK News. Posłuchajcie.
24: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poderwane myśliwce oraz syreny alarmowe na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. To przez odrzutowy dron, który zmierzał w kierunku Polski. Wiadomo, że uderzył w cel albo został zneutralizowany 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. Dyżurne myśliwce nadal jednak patrolują teren przy granicy.
25: Są jeszcze w powietrzu. Jeżeli będziemy mieli pewność, że wołamy alarm i myśliwce wrócą do bazy.
24: Przekazał podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Syreny alarmowe zaskoczyły mieszkańców Lublina i Rzeszowa.
26: Nie wiedziałam, co to oznacza, powiem szczerze. I chyba pierwszy raz dopiero, ale pierwszy raz byłam poza budynkiem.
27: Zdziwiła się pani może? Przestraszyła
26: się? Nie, bo dostałam minuty wcześniej alert.
28: W ogóle nie chowałem się w piwnicy.
29: Właśnie siedziałam na stołku fryzjera, więc nie wiedzieliśmy, czy mamy dalej te włosy robić, czy nie.
24: Huk związany był z przekraczaniem bariery dźwięku przez polskie myśliwce. Z kolei w Rzeszowie w związku z alarmem ewakuowano m.in. Podkarpacki Urząd Wojewódzki i wiele szkół w regionie. W związku z alarmem część przejść granicznych została zamknięta. zamknięta. Alerty RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny właśnie zostały odwołane, a premier Donald Tusk powiedział, że bardzo blisko polskiej granicy, koło ukraińskiego Jagodzina, zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową, co doprowadziło do masywnej eksplozji. Ponad 4000 zł tyle miesięcznie wydają na utrzymanie studenci, wynika z raportu Portfel Studenta. Największym obciążeniem są wydatki na mieszkanie, wyżywienie i czesne. W porównaniu z ubiegłym rokiem utrzymanie jest droższe o blisko 70 zł.
0: SK Przemyśl News.
1: Krzysztof Pomorski. Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Taki alert RCB otrzymali przed godziną mieszkańcy Podkarpacia, w tym Przemyśla i okolicznych miejscowości. Na szczęście został on przed kilkoma minutami odwołany ciągłą syreną alarmową trwającą 3 minuty. Z tej inwestycji skorzystają przede wszystkim osoby niepełnosprawne, a mowa o modernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy Dowiecko. Przede wszystkim pojawi się winda ułatwiająca im poruszanie się po całym obiekcie. Wyremontowane zostaną też toalety. Pojawią się również oznaczenia wizualne i dotykowe, w tym tabliczki w alfabecie Braille'a.
2: A wy dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co wam dzisiaj humor poprawia. I proszę bardzo, Tomek dosłownie przed chwilą dostał powiadomienie na smartfonie z dziennika elektronicznego. Syn dostał 6 z polskiego, nie? No to gratulujemy. Zasłużył, żeby sobie dzisiaj wieczorem spokojnie na kompie pograć. Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale jeśli są jeszcze wśród nas osoby, które po poranku cały czas lewą nogą wstały i są złe, no to proszę bardzo, hity na czasie, na poprawę humoru. Majestic i Boney M już teraz, 2 minuty po godzinie 13, to jest SK.

0: Armin van Buuren, jeśli teraz szyja wam chodziła przy tym numerze, to znak, żeby odpalić jutro Radio SK po godzinie 20. Będziemy mieli najlepszą playlistę na rozpoczęcie weekendu. Najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem sety najlepszych DJ-ów i wśród nich jest właśnie Armin van Buuren. A tymczasem 16 minut po godzinie 13 w czwartkowe popołudnie dajecie znać, co wam dzisiaj humor poprawia. No i Piotrek to tak na odwrót. Miał dobry humor, ale wydarzyło się pewne traumatyczne wydarzenie w jego życiu.
1: Nie wiem, czy jest się tutaj czym chwalić, ale są 4 godziny roboty, a kubek na kawę mi się rozbił.
0: I co teraz wiemy o Piotrku w tym momencie? Że to jest dojrzały mężczyzna, bo prawdziwa dorosłość zaczyna się wtedy, kiedy człowiek ma swój jeden, jedyny ulubiony kubek w pracy i potem ciężko się przestawić, jak się zbije. Na poprawę humoru SK dokłada hity na czasie. Za chwilę m.in. Andrea Bocelli i David Guetta.
2: Radio SK. Reklama.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Proszę, się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Zł 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
10: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Fagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: I po reklamie.

0: Linkin Park i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Za 25.14, a czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Prace ruszyły, słuchajcie. W Babicy, w województwie małopolskim, powstaje całoroczny kryty stok narciarski. A to oznacza, że w tym miejscu będzie można jeździć na nartach nawet w środku lata. No słuchajcie, pomysł świetny, tylko uważam, że lokalizacja troszkę nietrafiona. No taki stok narciarski kryty to powinni nad Bałtykiem wybudować, prawda? Przecież jak się jedzie w lato nad Polskie Morze, to i tak pakujemy ciepłą kurtkę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Nowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Nowość od Towlą w Radiu SK, a wy się chwalicie w głosówkach na SK-owym Messengerze waszymi czwartkowymi sukcesami. I teraz Paulina chciała się wam pochwalić, jakiego ma zdolnego syna.
1: Który za pierwszym razem zdał egzamin kategorii AM.
0: A, czyli prawo jazdy na motorowery i małe kłady, nie? No to Paulina, to teraz przydałoby się kupić jakiś nowy sprzęt synowi. Na coś takiego albo inne wasze pierwsze razy pieniądze rozdaje nasz nowy popołudniowy duet. SK w Radiu SK, Sońta i Korościel opłacą wasz pierwszy raz. To może być kurs na prawko, to może być pierwszy w życiu motor. Wpadajcie na sk.pl albo odpalajcie SK-ową apkę na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Canal Plus.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
4: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
10: Nad Przemyślem i regionem pochmurno, w prognozach do końca dnia mamy też opady deszczu. One chwilami mogą być intensywne. Temperatura od 18 do 20 stopni. Nocą dyszka i mglisto. Jutro 20 i szansa na więcej słońca. Pogodniej, jeszcze cieplej. Zapowiada się także nadchodzący weekend.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
11: Minęła 14. Agata Chruściak, zapraszam. Skandal w Lublinie. Mimo ogłoszonego alarmu nie odwołano uroczystości. Gdy zawoły syreny w centrum, odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. O szczegółach Bartłomiej Ważny.
12: W momencie ogłoszenia alarmu związanego z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę na Placu Litewskim w Lublinie przebywało kilkadziesiąt osób. Byli wśród nich żołnierze oraz przedstawiciele miasta. Mimo wyraźnego 3-minutowego wycia syren nie zdecydowano o przerwaniu uroczystości i schowaniu się w pobliskich budynkach.
11: Czekamy teraz na komentarz Urzędu Miasta w tej sprawie. Alarmy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zostały już odwołane. Jeden z dronów z napędem odrzutowym zmierzał w kierunku Polski. Ostatecznie uderzył w stację benzynową 4 km od polskiej granicy. Wiceszef MON Cezary Tomczyk tłumaczył huk, który słychać było w centralnej Polsce.
13: W Łodzi albo w okolicy Dęblina to nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów.
11: A wiceminister obrony narodowej podkreślił, że bezzałogowiec nie wleciał nad polskie terytorium. Dwie osoby zatrzymane, wiadomo, że to obywatele Polski. To po awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Blisko 650 pociągów było uszkodzonych. Sprawa prowadzona jest teraz pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Dramatyczny wypadek w Jaworze na Dolnym Śląsku. Trwa akcja ratunkowa. Strażacy próbują teraz dostać się do kierowcy uwięzionego w kabinie ciężarówki.
14: Kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi, uderzając w przydrożny budynek.
11: Relacjonuje Paulina Domaracka z policji w Jaworze. W momencie uderzenia nikogo nie było w budynku.
15: SK Przemyśl. News.
10: Krzysztof Pomorski. Niepokój, niepewność, zaskoczenie, telefony do bliskich i szukanie informacji. Tak zareagowaliśmy na dzisiejszy alert RCB o zagrożeniu atakiem z powietrza. Wiadomość z poleceniem znalezienia bezpiecznego miejsca trafiła do mieszkańców Podkarpacia, w tym Przemyśla i okolicznych gmin, ale i tych z województwa lubelskiego.
16: Byłam akurat w czasie alarmu w budynku i zachowałam spokój.
17: Szukaj bezpiecznego miejsca, no ale w jakim zakresie bezpiecznego miejsca, prawda? No, gdzie jest bezpieczne miejsce, gdzie są schrony?
10: Alert miał związek z rosyjskimi atakami dronowymi na zachodnią Ukrainę.
18: 3 minuty po godzinie 14. Ja myślę, że to jest bardzo dobry moment na przerwę, na obiad. Agata, która przed chwilą wam przedstawiła newsy, już obiad ma za sobą, więc teraz myślę, że pora na was.
19: Hity, hity, hity na czasie. Radio SK. Radio SK.
18: Czyli co, teraz posprzątasz po obiedzie, w sensie umyjesz kubek i jakoś do końca pracy zleci,
11: teraz
18: prawda?
11: Teraz by się drzemka przydała.

0: Numer idealny do rozruszania bioder po kilku godzinach siedzenia przy biurku. Shakira z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a nasz bramkarz Wojciech Szczęsny, no wczoraj troszeczkę się nie popisał, słuchajcie. On w ostatnim czasie grzeje ławę w FC Barcelonie, ale wczoraj podstawowy bramkarz Barcelony doznał kontuzji i trzeba było wpuścić na boisko Szczęsnego. No i wszystko było dobrze, aż do momentu, kiedy Szczęsnemu tam się piłka między nogami zaplątała, przeciwnik mu ją zabrał i Barcelona straciła gola, no i potem kibice byli trochę źli. Ale spokojnie, na szczęście trener Barcelony wyrozumiały, po meczu powiedział tak, każdy popełnia błędy i to się zdarza. No i właśnie to jest dobre podejście, życzymy każdemu takiego dobrego szefa. A tak poza tym, słuchajcie, ja myślę, że szef FC Barcelony się cieszy, że Szczęsny popełnił ten błąd, no bo teraz głupio mu będzie prosić o podwyżkę. Radio
1: SK. Reklama. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
4: Skoda. Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
5: Zupa Hortex 450 gramów, wybrane rodzaje. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Tylko 12,99 przy zakupie dwóch opakowań.
4: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na FSIS.edu.pl.
8: I po reklamie.

0: Nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a Polacy są znudzeni jedzeniem. To wyszło z najnowszego badania. 9 na 10 Polaków odczuwa monotonię posiłków, czyli mamy wrażenie, że non-stop jemy to samo. No, szczególnie to czuć, jak się robi dziecku kanapki do szkoły, prawda? Bo ciężko wymyślać codziennie inną konfigurację. A jeśli chodzi o obiady, no to faktycznie czasami tak jest, że no co chwilę te posiłki się powtarzają, że jemy non-stop to samo. No i z jednej strony można by było zwrócić drugiej połówce uwagę, że chcielibyśmy trochę odmienić, ale z drugiej strony strach, bo jeszcze będziemy musieli sami gotować.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm. Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
14: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19.00 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy, jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
15: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Nie Patrz w Dół. 4 września w ciągu jednej nocy zagramy kolejne dwie części serii z premierowym Nie Patrz w Dół 2. A dalej jeszcze przerażające Dziecko Nocy i Kto Zabił Penny Lane. Maraton Nie Patrz w Dół w kinach Helios. Start 4 września, godzina 23. Więcej na helios.pl.
16: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
17: Hot doga poproszę.
16: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
18: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
19: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
20: Lidl. To się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Burmistrz miasta Żagań, Sławomir.

0: Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark Świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Jest dobra, rozluźniająca playlista Bracia Fastboy na antenie Radia SK. A to oznacza, że już można się rozluźniać, już można wracać do domu po południe, czas zacząć. Sońta z Korościelem przejmują antenę Radia SK.
1: Tak jest, witamy serdecznie.
0: Mówiłem przed chwilą o tym, że Polacy cierpią na monotonię jedzenia. Aha. Że mamy wrażenie, że non-stop to samo na obiad jemy. No i Michał miał taki problem.
1: Tak.
0: I on zwrócił żonie uwagę, że no non-stop na obiad jest to samo. I co z tego wyszło?
2: Już pewnego czasu jem codziennie coś innego, w zależności co sobie kupię.
1: No, tak bywa, no. Wiesz, łatwo zmienić jadłospis, trudniej żonę.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
18: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
19: To będzie ostatnia reklama. Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
22: Na ulicach Przemyśla, jak to o tej porze dnia, coraz bardziej wzmożony ruch. Jedźcie więc ostrożnie. Przy okazji przypomnę, że dziś i jutro do godziny 18 zamknięta będzie ulica Tarnowskiego. Warunki do jazdy też nie najlepsze ze względu na pogodę. Do końca dnia popada, będzie też mglistą. Jutro 20 stopni, już bez deszczu.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
23: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Zagrożenie minęło, alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odwołany. Nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informują służby. Z powodu drona z napędem odrzutowym, który uderzył w Ukrainę kilka kilometrów od granicy, poderwano myśliwce, a między innymi w Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny.
24: Byłam akurat w czasie alarmu w budynku i zachowałam spokój, więc uważam, że całkiem dobrze sobie poradziłam.
25: Przestraszyłam się. Może mam szukać schronienia.
23: Na premier Donald Tusk podał, że dron zaatakował stację benzynową niedaleko granicy z Polską. Posłowie spróbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawa pozwalałaby dwóm pełnoletnim osobom zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą m.in. kwestie majątkowe, alimenty czy dostęp do informacji medycznej. Rząd próbuje przekonać do poparcia posłów klubu Rozwój Plus. Karol Nawrocki zawetował ustawę w połowie lipca, argumentując, że proponowane rozwiązania mogłyby osłabić szczególny status małżeństwa. Nie tylko rykowisko, ale też bukowisko właśnie trwa w lasach. Łosie szukają teraz partnerek.
0: Łosie podczas bukowiska to tak jakby trochę stękają. I też jak się to znajdzie w internecie, to można powiedzieć, że można się uśmiechać.
23: Mówił przyrodnik Kuba Wyka, a samiec łosia z jedną samicą spędza zaledwie kilka dni, po czym wyrusza na poszukiwania kolejnej.
1: SK Przemyśl. News.
22: Krzysztof Pomorski. Nie ma już zagrożenia, nie doszło także do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wracamy do tematu alertu RCB, którego inna niż do tej pory treść zelektryzowała mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Co robić, gdy taka sytuacja się powtórzy? Mówi Bartosz Gubernat, rzecznik wojewody podkarpackiego.
2: Najważniejsze jest, aby reagować szybko i wykonywać polecenia służb, ponieważ dzisiaj okazało się, że niektórzy mieszkańcy nie mają tych procedur przećwiczonych i stąd było wiele pytań do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
22: Dzisiejszy alert miał związek z rosyjskim atakiem dronowym na zachodnią Ukrainę.
3: Sońta i Koroście.
5: Sońta i Koroście, czyli ESK w Radiu ESK.
20: To witajcie kochani, 3 minuty po godzinie 15, to jest SK w Radiu SK. Ja dzisiaj słyszałem, że zaczęły się bukowiska dla jeleni. Jak jeleń się chce rozmnażać, to są rykowiska, a jak łoś chce się rozmnażać, to są bukowiska.
26: A kto się chce rozmnażać, jak jest sońtowisko?
20: Nie wiem, bo ty już się rozmnożyłeś dwa razy, twoja żona ma dosyć z tego, co wiem.
26: Czy ona
20: już
26: się rozmnożyła dwa razy?
20: Dokładnie, pozdrawiamy ojca. Być może ciebie, być może nie, no, długo by gadać. W każdym razie chciałbym, żeby słuchacze Eski pokazali nam, jak robi łoś podczas bukowiska i za najlepszy odgłos, taki najbardziej wiarygodny, będą nagrody. Tak, Cinek?
26: Tak, mamy nagrody. To są gadżety od Radia SK. Zapraszamy serdecznie. Nagrywajcie sobie nasze głosówki na naszym...
20: Nie nasze. Wasze głosówki na naszym Messengerze.
26: Nie na swoim.
20: Nie.
26: Wszystko jest jasne, czy
20: jak
26: powtórzyć?
20: Jak robi łoś podczas bukowiska? Czekamy na wasze głosówki.

0: Alex Warren i Passenger w Radiu SK. Mamy to, proszę Państwa, zaczęły się bukowiska. Co to są bukowiska, Michał?
1: Bukowiska to jest wtedy, kiedy łoś szuka partnerki i mówi, ale bym się rozmnożył.
0: Oczywiście, że tak. I mówi to na swój sposób. My nie wiemy, jak to zrobić, ponieważ my jesteśmy, prawda, tego ogierami, no nie?
1: Aha, aha.
0: W związku z tym wy nagrywacie głosówki na naszego SK-owego Messengera i robicie bukowisko. Słuchamy.
2: Cześć, jestem Natka. Właśnie słyszałam waszą audycję na temat bukowiska łosi.
0: No.
2: Jechałam samochodem, musiałam zatrzymać się na parkingu i odpalić na YouTube, jak to wygląda. Zaprezentuję, okej?
0: Okay? Dobra.
1: Wiesz co, ten łoś brzmiał tak, jak on by bardzo chciał, a jego pani nie bardzo chciała i on tak a ona nie, a ona nie.
0: Nie, to tragedia, one wyginął.
1: Słuchaj, tej Natce, tej pani, która robiła tego łosia, to trzeba wysłać klapeczki.
0: Dobrze, wysyłamy klapeczki.
1: Przynajmniej jedną skarpetkę.

0: Margaret i prima balerina w Radiu SK. Zaczęły się bukowiska, to jest dla nas szalenie istotne, bo łosie się rozmnażają, a my łosie lubimy. A słuchacze Radia SK na SK-owym Messengerze nagrywają głosówki, jak robi łoś podczas bukowiska. Słuchamy.
1: Nie, no to jest jakieś... Dalej. To zrób ty.
2: Teraz ty. Czy najlepsze rykowisko robi mój syn.
3: Czyli to mama, to trochę zmienia postać rzeczy, bo to jest w takim razie wychowanie do życia w rodzinie, prawda?
0: Wychowanie do życia w rodzinie, ale też umiejętność pokazania dziecku, jak ważna jest przyroda i co robią łosie,
3: co
0: robią, prawda?
3: Tak, tak. No, SK to radio familijne.
0: Dokładnie.
3: Bądźcie z nami.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja. Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
7: Ser edamski i gołda włoszczowa. Jedyne złote 99 za 100 gramów. Szynka górska Taurus. Tylko 3,99 za 100 gramów.
6: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Musisz jej spróbować. Pyszna, ekologiczna wołowina prosto od rolnika, tylko z rancha Bobrówka. Mięso z bydła francuskiej rasy Blanc d'Aquitaine. Najwyższa jakość, zero środków ochrony roślin, antybiotyków i hormonów, ilość ograniczona. Rancho Bobrówka, gmina Laszki. Znajdziesz nas też na Facebooku i na ranchobobrówka.com.
2: I po reklamie.

0: Jennifer Lopez w Radiu SK, a teraz proszę Państwa, coś się kończy, coś się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w SC. Michał, czy ty rozumiesz to zdanie? Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Znaczy, wydaje mi się, że rozumiem. No, chodzi
0: no to
2: w tym
0: powiedz,
2: o to,
0: jak rozumiesz to,
2: aha,
0: to zdanie?
2: Aha, chodzi w nim o to, że nie ma hitu, który zacząłby się gdzie indziej. Jeżeli zaczął się gdzie indziej, to nie jest hit. A jeżeli jest hit, to zaczął się w SC.
0: To bardzo metaforyczne wyjaśnienie. A dosłownie, co to znaczy?
2: Że wszystkie hity zaczynają się w SC?
0: Tak.
2: No to znaczy...
0: Że jest jakaś piosenka, prawda?
2: Aha.
0: I jaka stacja radiowa gra tę piosenkę jako pierwsza?
2: Radio SK.
0: Dokładnie tak.
2: Aha.
0: I teraz będzie taka piosenka, proszę Państwa.
2: Tak, to będzie piosenka, którą nagrał Body Miller. Niesamowita historia. Body Miller, wielokrotny zwycięzca Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, złoty medalista z Vancouver, srebrny z Salt Lake City, brązowy z Sochi. Skończył karierę i nagle masz piosenkę.
0: Bo jesteśmy na żywo na antenie.
2: Tak, wiem, wiem. Po to mówię.
0: Jamie Miller, a nie Body Miller.
2: Jamie Miller. Nigdy w życiu nie miał nart na nogach, ale za to jak śpiewa. Posłuchajmy, kochani.

0: Morandi i Angels w Radiu SK. Proszę Państwa, Łosie mają bukowisko. To znaczy, że szukają sobie partnerek, taniec godowy. Aha. To hitów na czasie oczywiście. A aha, wy prezentujecie nam odgłos paszczą, jak taki Łoś na bukowisku się zachowuje, nagrywając głosówki na naszym SK-owym Messengerze. Słuchamy Wiesi.
1: Dzień dobry, SK.
0: Hej.
1: Wiesia z tej strony. To jest Łoś z mojego bukowiska.

0: RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Słyszałaś, że diety od Brokuła dowożą w naszej okolicy?
3: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
2: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
3: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
2: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
4: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
12: I po reklamie.

0: Robin Schulz w Radiu SK. Mam swój prywatny ranking ulubionych Robinów. Chcesz poznać?
1: Mogę zgadywać.
0: No dobrze.
1: Na trzecim Robin Williams?
0: Nie.
1: Na drugim Robin Williams?
0: Nie. No to jest Robbie Williams, a nie Robin Williams.
1: Robin Williams jest aktor komediowy.
0: A, to nie, to on nie, to on nie.
1: Na no pierwszy, Van Persie.
0: Robin Van Persie jest pierwszy.
1: Widziałem.
0: A wiesz, kto jest drugi?
1: Robin Hood.
0: Nie, Robinson Crusoe. A dopiero na trzecim jest Robin Schulz, wiesz?
1: Ale to i tak. Robin Hood?
0: To cały czas podium. Robin Hood jest na 14, z tego co pamiętam, co mi tak świta lekko. Za chwilę newsy w SC.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
4: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
5: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć rozwijając pasję na wiele sposobów.
4: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
6: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
7: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
3: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
10: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
11: Olej rzepakowy Olmay 900 ml. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Mleko łaciate świeże 2% 1 litr. Jedyne 2,99 przy zakupie dwóch sztuk.
10: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
16: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zabory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
17: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
22: Na ulicach Przemyśla, jak to o tej porze, sporo aut, tłocznie może być dobrą chwilę m.in. na skrzyżowaniu 3 Maja Krasińskiego i Grunwaldzkiej, ale też na dolotach do placu na Bramie. A do 18 może być jeszcze zamknięta ulica Tarnowskiego. Prognozy pochmurne, deszczowe i mgliste. Jutro 20 stopni i więcej słońca.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
23: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Wszystkie działania były podejmowane w oparciu o bieżącą ocenę zagrożenia z zachowaniem najwyższej troski o bezpieczeństwo uczestników. Tak lubelski ratusz komentuje sytuację na Placu Litewskim, gdy zawyły syreny alarmowe. W centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939. A tematem zajmuje się Bartłomiej Ważny.
24: Decyzja o skróceniu uroczystości zapadła jeszcze przed syreną alarmową, powiedział mi Jan Fedirko z Fundacji Niepodległości, jeden z organizatorów uroczystości.
25: Był też konsul generalny Ukrainy, oni też ze swoich źródeł bardziej zaawansowanych technologicznie mają różnego rodzaju informacje. Została oczywiście przez stronę polską podjęta decyzja i zakomunikowana zgromadzonym.
24: Z kolei lubelski ratusz podkreśla, że służby na bieżąco monitorowały sytuację. O kontynuowaniu uroczystości zadecydowały bieżące informacje i zalecenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
23: Kierowca miał blisko 1,7 promila alkoholu we krwi. Był też pod wpływem środków psychotropowych. Prokuratura ujawnia wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich. Ten podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął mężczyznę po ulicy.
0: Mężczyźnie przedstawiono zarzuty usiłowania, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowanie pojazdem w stanie nieczyźwości.
23: Mówił Łukasz Czepkowski z Policji w Piekarach. Mężczyzna został już aresztowany. Ostatnie godziny dzielą Lecha Poznań od pierwszego meczu fazy ligowej Ligi Europy. Kolejusz zagra dziś w Londynie z Crystal Palace, a spotkanie o 21:00.
1: SK Przemyśl. News.
22: Krzysztof Pomorski, SOS dla wody. Niech będzie wolno od śmieci. To hasło tegorocznej akcji sprzątania świata. A już jutro, także u nas w Przemyślu, mówi Katarzyna Bauer-Maj z Urzędu Miejskiego.
2: Mieszkańcy czy też ochotnicy sprzątać będą rejony wzdłuż rzeki San. Będzie posprzątany park, zostaną posprzątane tereny dookoła przedszkoli, tereny dookoła szkół.
22: Z tej propozycji warto skorzystać. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc w codziennym życiu. To hasło spotkania z ratownikiem medycznym, które odbędzie się 29 września w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Birczyn. Początek o 17:00.
4: Sońca i Koroście.
5: Sońca i Koroście.
4: Czyli ESK w Radiu ESK.
20: Jeżeli przeżyć swój pierwszy raz teraz, to z Radiem SK i na koszt Radia SK my finansujemy wam pierwsze razy. Co już było? Pierwszy kurnik,
26: pierwsza jazda konno, stępem, kłusem, galopem, pierwszy taniec na rurze, pole dance.
20: Tak, wyrywanie ósemek nawet było.
26: Wyrywanie ósemek.
20: Co będzie dzisiaj?
26: Nie było jeszcze wyrywania jedynek. Zachęcamy, kochanie, zgłaszajcie się. Nie będziemy za was decydować, co macie zrobić po raz pierwszy.
20: SK.pl. Tam się wszystko zaczyna.

0: About You Now.
1: Sugar Babes, About You Now w Radiu SK. Mamy prognozy pogody na weekend zbliżający się i może padać deszcz i gdzieniegdzie mogą być burze. Aha. I w związku z tym mam bardzo ciekawą statystykę. Mężczyźni 6 razy częściej są rażeni piorunem niż kobiety.
2: A ja wiem dlaczego.
1: Dlaczego?
2: Bo jak się zaczyna burza, to kobiety mówią: o nie, burza, schowajmy się. A jak się zaczyna burza, to mężczyźni wtedy mówią: o, burza, dawaj, lecimy, bierz, go!
1: To może być jedna z przyczyn, a druga może być taka, że mężczyzna statystycznie jest większy, w związku z tym jest większe prawdopodobieństwo, że jego piorun trafi, bo jest większy,
2: no
1: po prostu.
2: Jeszcze jedna rzecz.
1: Jaka?
2: Ma antenkę.
1: A.

0: Bardzo pana przepraszam, ja chciałem już powiedzieć, a ten jeszcze chce dośpiewać. Strasznie niezręczna sytuacja. To jest Radio SK, kochani.
1: Niezręczna sytuacja jest taka, że to jest Riviera. Być może to jest pani. I to jest niezręczna sytuacja.
0: No nie, no Florida to jest pan, to dlaczego Riviera miało być pani?
1: Poczekaj, no ja wpisuję Riviera i zobaczymy.
0: No ciekawe.
1: No i sprawdzam, wiesz?
0: No i sprawdzaj.
1: I coś okazuje, że Riviera to jest plaża i woda.
0: No właśnie, czyli obaj się pomyliliśmy. Kochani, za chwilę będziemy dzwonić w sprawie pierwszego razu z Eską i dzisiaj to będzie pierwszy raz absolutnie wyjątkowy.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Już dziś kupuj tanio w delikatesach Piotruś Pan.
6: Ser edamski i gouda włoszczowa. Jedyne złote 99 za 100 gramów. Szynka górska Taurus. Tylko 3,99 za 100 gramów.
5: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.

0: będzie ostatnia reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.

0: Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK. SK po raz pierwszy. Tak nazywa się zabawa, w której my dajemy wam pieniądze na wasz pierwszy raz z Radiem SK. Wy myślacie sobie, czego jeszcze nigdy nie zrobiliście, a chcielibyście zrobić z nami. I w tej sprawie jest z nami Dawid. Dzień dobry, Dawidzie.
1: Dzień dobry.
2: Witamy cię serdecznie. Dawid, ustaliliśmy, to już jest taksówkarzem i teraz ma kurs, tak Dawid?
1: Tak jest.
2: A z kim jedziesz? Z panią czy z panem?
1: Z panią.
2: Aha, pani się nie awanturuje, że ty rozmawiasz z radiem teraz?
1: Nie awanturuję, nie przeszkadzę i to.
2: No dobrze, to wspaniale. Jakie ty masz pragnienie?
1: Ja pragnienie przyciemnić szyby w samochodzie.
2: W tym, którym jedziesz?
1: Nie, w swoim prywatnym.
2: A w tym, w taksówce nie chcesz przyciemniać?
1: Nie można nawet.
2: Aha, zapytaj tej pani, czy ona wolałaby jechać w taksówce z przyciemnionymi szybami.
1: Co by pani wolała?
3: Wolałabym bezpiecznie.
1: Ale bez czy z przyciemnionymi?
3: Z.
1: Pani wolałaby z.
2: O właśnie, to może przyciemnisz w taksówce, a prywatnie to już sobie tam jakoś zrobisz.
1: Nie mogę nawet, to nie moje auto.
0: Dawid, napisałeś, że chcesz, żeby nikt nie widział, co jest z tyłu i co się tam robi. Co ty chcesz tam robić, powiedz nam.
1: No nie dobra. Wiem, wozić osoby pijane, gdyby nie było widać.
2: Ej, Dawid, spokojnie, jesteśmy na antenie.
0: Nie, no spokojnie, Michał, po to taksówki wymyślili właśnie.
2: Aha,
0: przecież.
2: Ale on nie chce w taksówce, tylko w prywatnym.
0: Gdzie chcesz wywozić pijane osoby?
1: Nie. Chcę im pomóc.
2: Bardzo fajny Dawid. Dawid pomocny. Dobra, Dawid, ile potrzebujesz pieniędzy, żeby przyciemnić te szyby?
1: Od 1500 do 1800.
2: Ale to będzie legalnie wtedy, czy u szwagra w garażu to zrobicie?
1: Legalnie.
2: Legalnie, aha. A masz szwagra?
1: Pan?
2: Czy masz szwagra?
1: Jeszcze nie.
0: Aha. Dobra. Dobra, Dawid. Między 1500 a 1800. My się zgadzamy minimum na 1800.
1: Dobrze.
2: I ani złotówki mniej. Przestań kombinować, Dawid, dobra?
1: Dobra.
2: Dobra, gratulujemy ci serdecznie. Pozdrów panią i wszystkiego dobrego. Szerokiej drogi.
1: Dziękuję, pozdrawiam panią.
0: Pozdrawiamy serdecznie, a my zapraszamy na SKP.

0: ATB, You're Not Alone w Radiu SK, 16:40 już, czyli z pracy mam nadzieję słuchacze już wyszli i teraz gotują, bo jest pora obiadowa, tak się składa.
1: A wiesz, każda pora może być pora obiadowa, no, wystarczy trenować.
0: Właśnie, dużo. Ale tak się składa, że Cinek jest świetny w gotowaniu. Co dzisiaj przygotujesz swojej żonie?
1: Bo żona Cinka jest... A nie, dzisiaj prosta sprawa. Dzisiaj robił scypki z grilla i kiełbaskę z grilla, bo mi została z weekendu.
0: A z czego będziesz robił scypki? To jest podejrzane. Nie masz owcy,
1: będę robił z paczki,
0: nie masz
1: z opakowania, z folii.
0: Polecamy scypki, co tam jeszcze?
1: I kiełbasa.
0: Kiełbasa
1: śląska.
0: Poleca szef kuchni Marcin Sońta. Za moment Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
6: Poleca Radio SK.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: I po reklamie.

0: Take Me Back w Radiu SK. To jest wakacyjny numer, prawda?
1: Tak, to jest wakacyjny numer.
0: Ale jeszcze lato się nie skończyło, wiesz?
1: Nie, lato się jeszcze nie skończyło.
0: Właśnie dlatego go gramy, wiesz?
1: 5 dni.
0: Jeszcze 5
1: dni. Cztery.
0: Cztery.
1: Albo trzy.
0: Nie, cztery. 22 września kończy się lato. Za chwilę newsy w SC. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kasa fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. ArtCode zapewni to wszystko dla Twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a Ty tym, co robisz najlepiej. ArtCode.
6: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
8: Mielec, szykujcie się na wyjątkowy muzyczny wieczór. Już 20 września w hali Mosir finał 29. Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego. Na scenie dwa niezwykłe koncerty. O 19 wystąpi Smolik, Kev Fox, a o 20.30 Krzysztof Zalewski. Dwa różne muzyczne światy. Jeden wieczór i emocje, które zostają na długo. Smolik, Kev Fox i Krzysztof Zalewski. 20 września w Mielcu. Bilety dostępne online na kubybilecik.pl oraz bilety.kinogalaktyka.pl. Zarezerwujcie ten wieczór i dołączcie do nas na wielkim finale festiwalu.
9: Wybierz studia pierwszego stopnia w FSIS w Rzeszowie. Cyberbezpieczeństwo, analityka danych w biznesie, grafika komputerowa i produkcja multimedialna, marketing i nowe media, kosmetologia, logistyka, informatyka, programowanie, pielęgniarstwo, transport, spedycja i obsługa celna, biznes i innowacje oraz pięcioletnia fizjoterapia. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl. Create your life.
10: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
11: Musisz jej spróbować. Pyszna ekologiczna wołowina prosto od rolnika, tylko z rancza Bobrówka. Mięso z bydła francuskiej rasy Blanc d'Aquitaine. Najwyższa jakość, zero środków ochrony roślin, antybiotyków i hormonów. Ilość ograniczona. Rancho Bobrówka, gmina Laszki. Znajdziesz nas też na Facebooku i na ranchobobrówka.com.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Jeśli siedzicie teraz za kierownicą, jesteście w okolicy przejazdu kolejowego, to uważajcie. Przede wszystkim nie wjeżdżajcie na tory, gdy migają czerwone światła i opuszczane są rogatki. Mamy czwartkowe popołudnie, do końca dnia nad Przemyślem i regionem pochmurno i deszczowo. Nocą mglisto i 10 stopni. Jutro 20 i szansa na trochę słońca.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
17: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia na Kaszubach w miejscowości Rudniki. Zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna z nich dachowała i przygniotła auto osobowe. Na miejscu zginęły dwie osoby. Do dramatu doszło na trasie Przechlewo-Koczała. Droga jest teraz zablokowana, a służby podnoszą cysternę. Chcę podsumować działania służb i wyciągnąć wnioski. Po dzisiejszym alarmie powietrznym wojewoda lubelski zwołuje sztab kryzysowy. Posiedzenie rusza za pół godziny.
18: Wojewoda Krzysztof Komorski chce podsumować działania służb po uruchomieniu syren i wysłaniu alertów RCB do mieszkańców.
19: Na chwilę obecną można powiedzieć, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
18: Alarm ogłoszono dziś w całych województwach lubelskim i podkarpackim. Powodem był odrzutowy dron, który szybko zbliżał się do polskiej granicy.
20: Było słychać i helikoptery latały.
21: Niepokojące.
18: Tak relacjonowali to mieszkańcy Dorohuska. Według wojska dron spadł albo został zestrzelony około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej.
17: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Warszawa, Poznań i Lublin w czołówce miast, w których żyje się najzdrowiej. Znamy wyniki najnowszego indeksu zdrowych miast. Ranking bierze pod uwagę m.in. dostęp do służby zdrowia i edukacji, ale też
0: w jaki sposób się przemieszczamy w danym mieście, czy mamy ścieżki rowerowe, czy mamy chodniki, gdzie możemy jakby uprawiać ruch, czy są miejsca zazielenione. To jest generalnie mieszkalnictwo.
17: Wymienia prezes grupy Luxmed Anna Rulkiewicz. Nagrody wręczono w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.
14: SK Przemyśl News.
16: Krzysztof Pomorski. Choć do zimy jeszcze daleko, to na Przemyskim Stoku Narciarskim trwają przygotowania do kolejnego sezonu. Kolej dolna będzie wyłączona z użytkowania, żeby przejść obowiązkowe specjalistyczne badania, które są wykonywane co 5 lat, mówi Anna Cichy z Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
20: Badanie polega na tym, że lina jest podwieszana i ekipa z laboratorium prześwietla sfożnie, czyli te metalowe wałki, na których wszystko jest zawieszone, oraz wszystkie spawy pod kątem ewentualnych pęknięć.
16: Kolej górna przechodziła podobne badanie rok temu, ale także zostanie poddana konserwacji.
21: Sońca i Koroście.
22: Sońca i Koroście.
21: Czyli ESK w Radiu ESK.
23: Witamy serdecznie. 3:17 w telewizorze pokazują teraz Donalda Tuska. Wiesz, jaką mam obserwację? Że on łysieje tak środkiem głowy, ale nie poddaje się temu i robi tak zwaną pożyczkę.
24: Ale poczekaj.
23: Z boku on ma włosy. Aha. I przerzuca je tak na
24: ale
23: środek.
24: Ale czy to jest pożyczka na koszt kraju?
23: Prawdopodobnie, niestety.

0: Fever Dream, Alex Warren w Radiu SK. Witamy serdecznie naszą panią Jadzie. Dzień dobry, pani Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Wszystko dobrze u pani?
1: Wszystko.
0: Czy chciałaby pani posłuchać, co Macinek do powiedzenia? To prawdopodobnie nie jest interesujące, ale on strasznie chce powiedzieć.
1: Dobrze, posłucham. O,
2: dziękuję bardzo za życzliwość, Jadziu. Mam newsa poradnikowego, coś, co może się przydać nam wszystkim. I mam do was pytanie. Aha. Gdzie trzymacie papier toaletowy, Jadziu?
1: W łazience.
2: Źle, Michał.
0: A ja w Pawlaczu.
2: Też źle.
0: Ty nie w Pawlaczu?
2: Nie. Papier toaletowy należy trzymać, proszę państwa, w lodówce.
0: A po co?
2: Dlatego, że on wciąga wilgoć z lodówki i dzięki temu jedzenie się nie psuje. Co wy na to?
0: A czy później można go użyć, tego papieru?
2: Tak, można go wtoczyć w mące jajko i usmażyć.
0: Słuchaj, Jadziu, i widzisz, ja muszę tu z nim siedzieć przez cały dzień. Ty przyjdziesz na chwilę, wysłuchasz tych bzdur i sobie pójdziesz, a ja tu muszę siedzieć cały dzień.
1: Czy chciałbyś... tego newsa napisał?
0: No, a kto mógł to napisać? Czy ktoś normalny trzyma papier w lodówce?
1: No, tak.

0: No i chcę się chwalić, bo teraz...
1: To nie chwal się, to dobry zwyczaj, nie chwalić się, wiesz?
0: Britney Spears w Radiu SK, to jest moja była dziewczyna, wiesz?
1: To nie jest twoja była dziewczyna.
0: Widzisz, ale ty jesteś po prostu tak mały i podły.
1: Ona nie ma o tobie pojęcia, ona nawet nie jest w stanie powiedzieć korościel.
0: Ona nie ma o mnie
1: ona
0: pojęcia.
1: Ona nawet nie jest w stanie krzyknąć korościel 20 razy głośno w nocy.
0: A moim zdaniem ona bierze udział w konkursie na SK.pl, w konkursie Twój pierwszy raz z SK, tylko ma pecha, ponieważ jej zgłoszenia nie wybraliśmy, bo ona chciałaby zaśpiewać z Mickiem Jaggerem. To się sprawy delikatnie komplikują. No nic, nie musisz mi wierzyć, Cinek, wiesz, nie zależy mi na tym. Ja wiem, co było między nami.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
11: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
10: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.

0: Później ci opowiem, to Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. Wy sobie podsłuchujecie Radia SK, a tymczasem ktoś może podsłuchiwać was.
1: Jak to, Marcin? O
0: tak
1: co
0: się
1: chodzi?
0: Dzieje, proszę państwa, czytam w internecie, że jeżeli na twoim ekranie twojego telefonu świeci się zielona kropka, to znaczy, że masz włączoną kamerę albo mikrofon. Więc jeżeli akurat nie jesteś, że tak powiem, w robocie na kamerkach, to znaczy, że ta kamerka mogła włączyć się sama i cię podgląda.
1: Wiesz co, ja mam taką zieloną kropkę i ona mnie podgląda, ale co ona może podglądać? Co ja na przykład wchodzę na stronę żużel.pl i co? I tam ktoś po
0: nie,
1: drugiej
0: ale
1: stronie...
0: Nie, ona nie widzi tej strony, tylko widzi ciebie, jak się ekscytujesz żużlem. A to już może być ciekawe.
1: No i co, siedzi jakiś Wołodia w Moskwie, bo podejrzewam, że to Wołodia robi i mówi, o, Korościel znowu ogląda żużel, mamy go!
0: Zboczeniec!

0: Fly High w Radiu SK. Do Cinka przed chwilą dzwoniła żona. Czy to będzie bardzo nieeleganckie, jeżeli zapytam, o czym rozmawialiście, Cinku?
1: Wiesz co?
0: Nie wiem.
1: Będzie.
0: Okej. Okay. W związku z tym za chwilę...
1: Ale ci powiem.
0: Okej.
1: Okay. O tym.
0: Okej. Okay. Billie Eilish za moment w Radiu SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo pre-

0: od 140 tysięcy złotych netto.
1: To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Żłobek Mali Odkrywcy Przemyśl, ulica Słowackiego, prowadzi nabór dzieci. Indywidualne podejście z szacunkiem i troską. Mała grupa dzieci. Ciepła domowa atmosfera z programem edukacji żłobkowej. Zadzwoń 663 061 285. Więcej na maliodkrywcy.przemysl.pl lub na Facebooku. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.
6: To będzie ostatnia reklama.

0: Cicho Sza. To była Sanach w Radiu SK. Chcesz coś powiedzieć na koniec naszego programu?
1: Jeżeli odcinek? To była Sanach, to była Cicho Szach.
0: Tak, ty już mogłeś nic nie mówić. No nic.
1: Nic nie szkodzi, jutro znowu mówię.
0: No już trudno, teraz będzie
1: Hany. Jutro jesteśmy od 14.
0: Cicho bądź!
1: Hany będzie w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Słyszałaś, że diety od brokuła dowożą w naszej okolicy?
9: O, to świetny moment, żeby znowu zadbać o dobre nawyki.
8: Dokładnie tak. Zbilansowane posiłki od dietetyków trafiają prosto pod twoje drzwi.
9: A jak upewnić się, że dostawa dociera też do mojej miejscowości?
8: Wystarczy wejść na dietyodbrokuła.pl i wpisać swoje miasto. A jeśli jeszcze go tam nie ma, skontaktuj się z biurem obsługi klienta i zapytaj o uruchomienie nowej trasy.
10: Zyskaj czas dla bliskich i ciesz się wybitnym smakiem każdego dnia. Zamów już dziś na dietyodbrokuła.pl.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
20: W prognozach do końca dnia chmury przelotne, chwilami mocniejsze opady, potem pojawią się też lokalne zamglenia. Nocą w Przemyślu i regionie max 10 stopni, jutro bez deszczu i z szansą na więcej słońca. Do tego 20 stopni. Jutro też od 7 do 18 zamknięta będzie nadal ulica Tarnowskiego.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
21: Premier ostrzega w Sejmie, późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów o rozejmie bez kapitulacji Ukrainy.
22: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
21: Donald Tusk ostrzegł też, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe. Taki dron około południa spadł 4 km od polskiej granicy i postawił nasze służby w stan najwyższej gotowości. Poderwano myśliwce na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, zawyły też syreny alarmowe.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: SK Sport News.
21: Od meczu z Crystal Palace zacznie grę w Lidze Europy Lech Poznań. Angielski zespół to triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się jednak poniżej oczekiwań. To będzie trudny mecz. Polki zagrają dziś z Kolumbią w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Spotkanie w Bielsku Białej. Pierwszy gwizdek za pół godziny.
2: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: SK Przemyśl. New.
23: Krzysztof Pomorski. Podszywają się pod pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i oferują odpłatną pomoc przy załatwieniu urzędowych spraw. To oszuści, którzy znów uaktywnili się na Podkarpaciu, w tym także i u nas w powiecie przemyskim, mówi Anna Petruch, kierowniczka przemyskiego oddziału ZUS-u.
24: Uczulamy na osoby, które się będą podawały za pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. My pomagamy bezpłatnie.
23: Jeśli macie pytania albo chcecie załatwić jakąś sprawę, zarezerwujcie termin wizyty przez infolinię ZUS-u i wpadnijcie do naszej przemyskiej placówki przy ulicy Brodzińskiego.
25: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Eska. Eska.
26: Kto już po pracy? Ręka w górę. Mam nadzieję, że większość z was rękę podniosła, no jeżeli jesteście w pracy, to też postaram się wam dobrze grać, żeby jakoś tam zleciało. Zaczynamy czwartkową imprezkę, 3 po 18, Hanczak z tej strony, a na początek Dawid Podsiadło.

0: końca.
1: To Oskar Sims i jego nowy hit Bez końca na antenie Radia SK. No dobra, no to idźmy za tym. Co dzisiaj wieczorem zamierzacie robić albo chcielibyście robić bez końca? Już teraz czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Sprawdźmy, czy się uda i czy to, co lubicie robić bez końca, uda się dzisiaj zrobić. Możemy afirmować. Czekam na głosówki, a tymczasem Asher Wesce.

0: Co moglibyście robić bez końca, najlepiej dziś wieczorem? Agnieszka napisała, że chciałaby bez końca czytać książki swojemu synowi. No i by było pięknie, prawda? Żeby za to jeszcze płacili i nie trzeba by było wtedy nic innego robić. Zaraz, zaraz. W sumie Agnieszka mogłabyś nagrywać audiobooki, czyli w sumie czytałabyś synowi i jeszcze byś dostała za to kasę. Powiem ci, że musisz o tym pomyśleć. Temper City, Self-Aware w Imprezce już za nami, a że my bez końca gramy wam hity na czasie, to po krótkiej przerwie między innymi coś od Wiktora Dduły i nowość od Miley Cyrus, czyli Bass Persuades, prosto z albumu, który ukaże się już dzisiaj w nocy.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, a co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Quick Service, laboratorium elektroniki. Dorabiamy wszystkie kluczyki samochodowe i motocyklowe. Profesjonalna diagnostyka komputerowa z wydrukiem. Naprawa i programowanie komputerów i modułów samochodowych. Chip tuning. Większa moc, mniejsze spalanie. Naprawiamy AdBlue, zawory EGR, filtry DPF i FAB. Z elektroniki zrobimy wszystko. To nasza pasja. Zapraszamy warsztaty do współpracy. W ofercie również wymiana rozrządów, sprzęgła, klocków, olei, filtrów, naprawa klimatyzacji. Quick Service, telefon 667 262 377. Dojazdowa 9. www.quickservice.com.pl.
8: Już dziś w Delikatesach Piotruś Pan super ceny.
9: Zupa Hortex 450 gramów, wybrane rodzaje. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Tylko 12,99 przy zakupie dwóch opakowań.
8: Delikatesy Piotruś Pan. Bajkowo niskie ceny.
10: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
11: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
10: No tak. 10 na 10.
12: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
13: Wciąż możesz studiować od października. Wybierz studia drugiego stopnia we FSIS w Rzeszowie i zdobądź tytuł magistra. Analityka biznesowa i big data, digital marketing, kosmetologia i nowości, zarządzanie projektami oraz biznes i przywództwo. Zyskaj nowoczesne umiejętności i nowe możliwości na rynku pracy. Wybierz dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Druga tura rekrutacji tylko do 30 września. Aplikuj na fsis.edu.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Where is the love? W Imprezie w Radiu SK gram wam ten hit. No rzeczywiście tej miłości potrzebujemy i tę miłość można wysłać też przez radio. Dlatego skoro w firmach są owocowe czwartki, to ja proponuję w Imprezie taki pozdrowieniowy czwartek i uruchamiam wszystkie moje linie, czy to telefoniczne 664-402-302, można dzwonić albo pisać SMS-y, czy też, o proszę bardzo, Messenger Radia SK do waszej dyspozycji, można nagrać głosówkę i kogoś pozdrowić, jak za dawnych czasów w radiu bywało. Albo z okazji urodzin, albo imienin, albo rocznicy, albo z jakiejś innej znanej wam tylko okazji. Wszystkie głosówki, telefony, SMS-y będę sprawdzał, no i postaram się jak najwięcej umieścić też na antenie Radia SK.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pekaobp.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Rzeszów Świlcza 146Z. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: I po reklamie.

0: Siemanko, chciałabym pozdrowić moją klientkę, której właśnie robię pazury słuchając Eski. Tak Karolina napisała w SMS-ie. Bardzo jestem ciekawy, jak ty jednocześnie robisz jej pazury, podejrzewam, biorąc niemałe pieniądze, a jednocześnie piszesz SMS-y do radia. No ciekawe, ciekawe. No może po prostu masz więcej rąk i możliwości niż przeciętny człowiek. Pozdrowienia oczywiście. Tame Impala i Loser za nami na antenie Radia SK. To jest pozdrowieniowy czwartek w imprezce. Mile widziane głosówki, jak na przykład ta od Ani na Messengerze SK.
1: Pozdrawiamy wszystkich drożdżersów, Klaudusie, ciocie Asie, babcie Jasie.
2: I mi się!
0: I mi się to podoba. Drożdżersi, to podejrzewam od nazwiska, więc ja jeszcze pozdrawiam wszystkich drożdżówkersów, czyli tych, którzy kochają żreć drożdżówki, tak jak ja, ze śliwką na przykład. Radio SK. Za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj.
3: Reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Musisz jej spróbować. Pyszna ekologiczna wołowina prosto od rolnika, tylko z rancha Bobrówka. Mięso z bydła francuskiej rasy Blanc d'Aquitaine. Najwyższa jakość, zero środków ochrony roślin, antybiotyków i hormonów. Ilość ograniczona. Rancho Bobrówka, gmina Laszki. Znajdziesz nas też na Facebooku i na ranchobobrówka.com.
5: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
8: I po reklamie.
9: Przemyśl na czasie.
10: Krzysztof Pomorski to propozycja dla miłośników odkrywania świata, pasjonatów wędrówek i poszukiwaczy inspiracji. A mówię o czwartym festiwalu podróżniczym nad Sanem. Ta impreza 3 i 4 października w Centrum Kulturalnym w Przemyślu. Będą spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ale też konferencja, akcje czytelnicze, konkursy i wystawy. A to wszystko w ramach 8 festiwalu książki Między Pokoleniami. To od 28 września do 3 października w siedzibie Przemyskiej Biblioteki Publicznej. No to jeszcze zapro dla kinomaniaków na drugie powakacyjne przerwie spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego Filmiarnia. To w następny czwartek, czyli 24 września. Do zobaczenia i przegadania w kinie Centrum będzie dramat pod tytułem Romeria. Początek o 19.
11: Muzyką się żyje.
12: Lato się kończy. Kończy się także trasa SK Music Tour. Przed nami jednak 3 dni koncertów w Żaganiu i to już od jutra. Na Podzamczu Pałacu Książęcego wystąpią m.in. Zalia i Kazba Łagane. Oni jutro. Mister Polska i ich troje. Oni w sobotę. No i jeszcze Edyta Górniak, która zaśpiewa w Żaganiu w niedzielę. Wstęp oczywiście wolny. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnienia nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Krystyną Aguilerą. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. Zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja albumu, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To ze wspomnianego albumu pochodziły m.in. hity grane wciąż w Esce, There's Nothing Holding Me Back czy Treat You Better. No i ten drugi zresztą zagram wam za chwilę.
13: Impreska.
12: W tej godzinie też MJ Deli, Deli Supreme, będzie Zalia, będzie nowość od Davida Getty, ale na dobry początek zapowiadani Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Minuta po godzinie 19. Dobrego wieczoru wam życzę. Mam nadzieję, że częściowo z Eską i ze mną. Hanczak z tej strony.

0: trochę byłem obrażony na Stombra, jak ogłosił trasę koncertową i ominął Polskę, no ale ja się długo obrażać nie umiem, bo słucham hitów i od razu mi lepiej. I poza tym jeszcze może jakieś festiwale letnie czy coś. Home Wrecker w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zagram wam coś nowego. Przypominam, że w czwartki wieczorem mamy dla was mnóstwo premier, także tych, które wychodzą w nocy z czwartku na piątek. Słuchajcie nas uważnie po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyła, ale ja też teraz zagram wam coś nowego. Muzyka łączy pokolenia i to jest bardzo dobry na to dowód, bo z jednej strony David Guetta, którego chyba nikomu, kto słucha popowej, klubowej muzyki, przedstawiać nie muszę, no to jest w końcu guru tej muzy. A z drugiej strony młode pokolenie DJ-ów Hypaton, którego też kojarzymy z hitu Out of My Head, między innymi z naszej anteny. Panowie po raz kolejny już połączyli siły, no i stworzyli kawałek, który trochę jest ukłonem w kierunku lat 90. i tamtych brzmień, no a trochę też ma brzmieć festiwalowo i ciągnąć niejedną imprezę. No to zobaczymy, czy imprezkę też pociągnie. You and me, me and you, David Guetta i Hypaton Wester.

0: Tu Radio SK, tu Imprezka i Hanczak z tej strony, 29 minut po godzinie 19. Bardzo pozytywny hit Music Sounds od Fastboy, a za kilka chwil m.in. Alex Warren i Passenger. No i w sumie dobry tytuł, Pasażer, bo teraz odezwie się akurat kierowca. W ramach pozdrowieniowego czwartku zostawiacie swoje dedykacje pozdrowienia na Messengerze Radia SK, jak Rafał.
1: A ja za to chciałbym pozdrowić wszystkich moich dzisiejszych pasażerów linii 190 warszawskiej. Mam nadzieję, że nie czuliście się jak worki ziemniaków, jak was wiozłem.
0: Z tobą, Rafał, na pewno nikt się nie czuje jak worek ziemniaków. Na bank nie. Ale kto chociaż raz jechał w godzinach szczytu autobusem komunikacji miejskiej, zwłaszcza kiedy było ciepło, to pewnie nie czuł się jak ziemniak, ale jak chips z tego ziemniaka upchany w małej paczce. I z reguły to chipsy cebulowe. Tak sądząc po zapachu.
2: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
3: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Promocja.
5: Reklama.
6: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
7: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14. Giełda Wschód w Skołoszowie, gmina Radymno, zaprasza w każdą sobotę od 5 do 14.
8: I po reklamie.

0: i Lenny Me Ellie Goulding na antenie Radia SK w imprezę. No jestem bardzo ciekawy, jak w czwartkowy wieczór wasz refleks i wasz poczucie humoru i kreatywność. 664-402-302. Właśnie teraz można do mnie dzwonić. Słuchawa przy uchu, a ja będę zadawał pytania, na które trzeba odpowiadać słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Przy okazji się dowiem czegoś o was, być może tak układałem dzisiaj te pytanka. 664-402-302. Zaraz zobaczymy, kto będzie pierwszy. Zawsze ten pierwszy ma najtrudniej, bo jest pierwszy. Ale już ktoś się zgłosił. Halo, dobry wieczór. Halo?
1: Halo, halo, cześć.
0: Jak masz na imię? Cześć.
1: Cześć, Janusz z tej strony.
0: Janusz, co masz w lodówce na pierwszą literę twojego imienia?
1: Jogurt.
0: O, dobrze, a moja pierwsza myśl to były jajka. Ale jogurt, zdrowo, dobrze, bardzo dobre.
1: No jajka mam gdzie indziej.
0: Właśnie postanowiłem tutaj postawić kropkę w tej zabawie. Ja już nie będę zadawał więcej pytań. Bo boję się odpowiedzi. Więc po prostu zagram Sanach i Świat Jabłoni. Lubiłem.

wędrujemy w głośnikach i w słuchawkach w kierunku godziny 20. W głośnikach i w słuchawkach. W słuchawkach to można wędrować, w głośnikach chyba nie, ale w głośnikach jest to flow. Za chwilę 20, natomiast nasze piłkarki walczą o ćwierćfinał. Ćwierćfinał Mistrzostw Kobiet U20. Mundial w piłce nożnej kobiet trwa. Grają w Bielsko-Białej, no i grają z Kolumbią. Po pierwszej połowie 0-0 jest wynik. Trwa druga połowa. Trzymamy kciuki oczywiście za wygraną.

0: promocja.
1: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
5: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Kasa fiskalna, nowy komputer, sprawne oprogramowanie. ArtCode zapewni to wszystko dla Twojej firmy. Sprzedajemy i serwisujemy kasy oraz drukarki fiskalne, sprzęt komputerowy, programy dla firm oraz podpisy kwalifikowane. Świadczymy profesjonalne usługi informatyczne i outsourcing IT dla firm. Odwiedź nas w salonie w dni robocze od 9 do 15. Świętego Jana Nepomucena 13 w Przemyślu. My zajmiemy się technologią, a Ty tym, co robisz najlepiej. ArtCode.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: W Arte budujemy domy modułowo, czyli szybko, solidnie i przewidywalnie. Dom mieszkalny czy domek na działkę? U nas zobaczysz gotowe realizacje, zajrzysz na produkcję i przekonasz się, jak i z czego budujemy. Z nami przejdziesz przez cały proces od pomysłu i projektu aż po gotowy dom. Arte. Domy modułowe. Żdanów 40B. Obok Zamościa. Wejdź na artedomki.pl i umów się z nami na spotkanie.
13: I po reklamie.
14: Przemyśl na czasie.
15: Krzysztof Pomorski. To będzie 9. już edycja tej rowerowej imprezy. A mowa Aurora idzie organizowanym przez Wojewódzki Szpital w Przemyślu. Ten w sobotę, 26 września. Uczestnicy będą mieć do pokonania 35-kilometrową trasę.
16: Przejedziemy przez Buszkowice, Bolestraszyce, Żurawice i tam przez gminę Orły. Dojedziemy do Duńkowiczek. No i tam tradycyjnie będzie taki mały piknik i jak zawsze zupa dyniowa.
15: Mówi Paweł Bugira, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu.
16: Oprócz roweru, to symbolem naszego rajdu rowerowego jest właśnie zupa dyniowa, która zawsze na finale musi być.
15: Szczegółowe informacje macie na stronie internetowej naszego przemyskiego szpitala.
2: Muzyką się żyje.
14: Z ziemi włoskiej do Polski The Colors wrócą do naszego kraju. To jest grupa, która ma na koncie m.in. hit Italo Disco i ten hit za kilka minut w imprezie zagram, a zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym właśnie Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października przyszłego roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Od września w każdy czwartkowy wieczór po 23 gramy wam mnóstwo muzycznych premier. No i nie inaczej będzie dzisiaj. Mogę zdradzić, że pojawią się m.in. gorące nowości od Benjamina Ingrosso czy D.O.D. Ale coś nowego też wam zagram za kilka minut w imprezce. Ale najpierw trochę hitów, które doskonale znacie. Mango od Sylwii Grzeszczak będzie, albo teraz Łatwo Ganki. Majko na dobry początek tej godziny. 2:20. Mam nadzieję, że macie spokojny wieczór i macie dobry nastrój. Postaram się go też nie zepsuć. Hanczak, witajcie.

0: Nie, nie, nie musicie wstawać. Jeżeli leżycie, to odpoczywajcie. Należy wam się po ciężkim czwartku. The Real Slim Shady, Eminem, zawsze na czasie. 13 minut po 20, to może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przypominam, mnóstwo nowości dzisiaj od 23 na naszej antenie, ale już teraz zagram wam coś od Neptuniki. Neptunika to jest taki DJ, producent pochodzący z Hamburga, który zaproponował nam kawałek pod tytułem What If? Co jeśli? No, jeśli wam się spodoba, to będziemy grać częściej, posłuchajcie.

0: Gram tak, żebyście nie zasnęli, jeżeli na przykład jesteście teraz za kółkiem w drodze gdzieś. Axel i Bon, Whatever Turns You On na antenie Radia SK w imprezce. Za kilka chwil Jason Derulo, ale wcześniej nieowocowy czwartek. Takie są czasami w korporacjach, ale w radiu w imprezce robię pozdrowieniowy czwartek. Czyli możecie nagrywać pozdrowienia albo jakieś inne komunikaty bardzo ważne i bardzo serdeczne na Messengerze Radia SK. Zerkam na wiadomość od Ani. Halo.
1: Hejka SK.
0: Aniu, chcesz pozdrowić kogoś?
1: Tak, bardzo bym chciała pozdrowić mojego faceta, który pracuje w Holandii. Tak bardzo tęsknię za nim. Pawełku, przyjeżdżaj, bierz urlop, przyjeżdżaj do mnie. Pozdrawiam oczywiście Pawełka, pozdrawiam całą Eskę, no i ciebie, Hany.
0: Dzięki, Aniu, a do Pawełka apeluję, bierz urlop i przyjeżdżaj z Holandii do Polski. No i jakieś sadzonki przywieź ze sobą. Tulipanów oczywiście.
2: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wciąż masz szansę na bardzo dobre studia w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dlaczego warto wybrać WSIS?
7: Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem.
8: Atmosfera tu jest super. Można się uczyć rozwijając pasję na wiele sposobów.
7: Oprócz zajęć jest wiele dodatkowych rzeczy. Odznaki cyfrowe, warsztaty czy certyfikaty.
9: Mamy studentów z wielu krajów. To naprawdę otwiera na świat.
7: Są mega dobre stypendia. Moje pokrywa całą opłatę za studia.
6: Druga tura rekrutacji trwa do 30 września. Aplikuj na wsis.edu.pl. Create your life.
2: I po reklamie.

No niestety ćwierćfinał nie dla naszych dziewczyn. Polki odpadły z piłkarskiego mundialu kobiet U20. Przegrały mecz z Kolumbią 0-1. No i niestety to jest koniec, jeśli chodzi o nasz udział w turnieju, ale oczywiście jesteśmy gospodarzami tego turnieju, więc ugościmy pozostałe piłkarki i kibiców jak należy w kilku polskich miastach. A jeżeli wy na przykład marzyliście o tym, żeby zapisać się na trening

0: Ten hit brzmi już trochę jak wprowadzenie do weekendu, prawda? No już za chwilę ten weekend. A że weekend zaczyna się westę, to my jutro już po poranku z Kasią Węsierską przejmujemy stery i powoli w ten weekend was wprowadzać będziemy. Także do usłyszenia jutro o 9:00. A za chwilę 9:00, ale ta wieczorna. Robię szluc i watermat za nami.
1: Let's go.

0: Reklama.
1: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
2: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.
8: Przemyśl na czasie.
9: Krzysztof Pomorski. Jeśli lubicie planszówki i macie ochotę na wspólne pogranie, to Stowarzyszenie PIK, Pionki i Karty zaprasza na kolejne wrześniowe spotkanie. To w najbliższą sobotę w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu od 11 do 17. Wstęp oczywiście gratis. Mieszkają we mnie słowa. To tytuł wieczoru poezji Magdaleny Szpunar. Jeśli jesteście wielbicielami jej twórczości, to wpadnijcie w poniedziałek 28 września do Przemyskiej Biblioteki Publicznej. Początek spotkania przy ulicy Grodzkiej o 18. To już 20 edycja tej imprezy. Mowa o Festiwalu Kina Niezależnego CKOF w Przemyślu. Odbędzie się ona 16 i 17 października w Centrum Kulturalnym. Do obejrzenia 20 filmów.

0: RMF FM. Przemyśl News.
1: Teraz się trochę wyczylujcie, odpocznijcie, usiądźcie wygodnie w fotelu, bo zaczynamy kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
0: SK Przemyśl.
1: Afrykański pomór świń ponownie na Podkarpaciu. Pod koniec sierpnia ognisko choroby potwierdzono w gminie Trzebownisko. Służby weterynaryjne i wojewódzkie podejmują teraz działania, które mają zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Chodzi m.in. o ograniczenie przemieszczania się dzików, poszukiwanie padłych zwierząt oraz zabezpieczenie przepustów pod drogami. Podkarpacie uniknęło jednak na razie rozszerzenia strefy objętej ograniczeniami. To ważna informacja dla hodowców trzody chlewnej, bo dodatkowe obostrzenia mogłyby oznaczać problemy ze sprzedażą zwierząt i spadek cen. O sytuacji, ale i o działaniach podejmowanych w związku z ASF opowiada wojewoda Teresa Kubas-Hul. Posłuchajcie.
2: Pamiętacie, kiedy na początku tego roku mieliśmy ognisko ASF-u, robiliśmy szereg działań, informowaliśmy państwa i po 7 miesiącach znieśliśmy wszelkie strefy i uporaliśmy się z problemem. Niestety, drodzy państwo, 26 sierpnia zostało potwierdzone nowe ognisko ASF, tym razem w gminie Trzebownisko. I w związku z tym 3 września odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Podczas tego posiedzenia zostało wydane szereg zaleceń i rekomendacji. Między innymi jedna z rekomendacji wydanym przeze mnie rozporządzeniem dotyczącym zwiększenia odstrzału dzików w planach w powiatach rzeszowskim, kolbuszowskim, łańcuckim, przeworskim, przemyskim oraz odstrzał redukcyjny w powiecie rzeszowskim. Kontrola i zabezpieczenie przepustów dla zwierząt na odcinku drogi S19 od strony wschodniej i tutaj jest od węzła drogowego Rzeszów Wschód do węzła Sokołów Małopolski Wschód. Równolegle, drodzy państwo, ze względu na to, że te przejścia są dla zwierząt zamykane. Niestety one są niszczone, one są uszkadzane przez różne osoby i dlatego też te tereny przejść dla pieszych, które będą zagrodzone, będzie szczególnie monitorowany przez służby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przez powiatowych lekarzy weterynarii, jak również przez inne inspekcje, tak abyśmy doprowadzili do tego, że te naturalne bariery, które założymy, nie będą niszczone. I między innymi ta tablica, którą tutaj państwo widzicie, uwaga, zagrożenie ASF, nie niszczy ogrodzeń, przepustów, teren dozorowany, będą w tych miejscach zainstalowane, tak aby osoby, które mają zamiar zniszczyć takie ogrodzenie, żeby do nich dotarła ta informacja, że to nie jest powieszone, to nie jest zrobione dlatego, że ktoś chciał zrobić, tylko to jest zrobione z tego powodu, że jest zagrożenie. Następnie, drodzy państwo, oczywiście będzie prowadzona, tak już powiedziałam, regularna kontrola przepustów, spotkania z rolnikami, dzisiaj już pierwsze spotkanie w ramach posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich i rozmawialiśmy z rolnikami na ten temat, ale będą zorganizowane spotkania organizowane przez powiatowych lekarzy weterynarii. Poszukiwania padłych dzików i ich szczątków, wykorzystanie wszystkich służb i środków, które są dostępne. Drodzy państwo, na początku tego roku, kiedy przeprowadziliśmy, była zima, pamiętamy, przeprowadziliśmy taką na szeroką skalę zakrojoną akcję poszukiwawczą. Wykorzystaliśmy również do tego celu psy tropiące, tutaj skuteczność była aż 80%, pozostała część to są szczątki odnalezione, czy też całe dziki odnalezione przez ludzi i będziemy również chcieli bardzo szybko skorzystać i to zadanie bardzo szybko zrealizować. Następna rzecz to przypomnienie zasad dezynfekcji miejsc, znalezienia padłych dzików i ich szczątków i tutaj powiatowi lekarze weterynarii. Zostały również wydane zalecenia dla rolników i tutaj bioasekuracja gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, w tym ograniczenie do minimum kontaktu zwierząt z osobami spoza gospodarstwa, zmiana ubrań, obuwia po opuszczeniu gospodarstwa, nabywanie paszy, ściółki i świń tylko i wyłącznie zaufanych gospodarstw będących pod nadzorem inspekcji weterynaryjnej z terenów oczywiście wolnych od ASF-u. Bardzo ważna informacja, bo za każdym razem, kiedy mamy problem z ASF-em, działają służby Komisji Europejskiej. W dniu 7 i 8 września w trybie wideokonferencji odbyły się negocjacje głównego inspektora weterynarii z ekspertami Unii Europejskiej dotyczącym zmiany regionalizacji ASF na terenie województwa podkarpackiego. W tych rozmowach, negocjacjach uczestniczył wojewódzki lekarz weterynarii również. I drodzy Państwo, udało się przedstawić argumenty, które przekonały Komisję Europejską co do prawidłowości dotychczasowych działań. Przedstawiliśmy te wszystkie działania, które robiliśmy na początku tego roku w przypadku ognisk, które zostały zidentyfikowane, pamiętamy, w grudniu 2025 roku. I te działania plus zapowiadane działania i rekomendacje, które zostały wydane, i taka szybka reakcja z naszej strony przekonała Komisję Europejską do naszego sposobu postępowania. Teraz pan doktor szerzej na ten temat opowie. Gdyby nie doszło do tego, gdyby zostały nałożone dodatkowe strefy, tak zwane różowe, na tereny poszerzone, mielibyśmy duży problem w sektorze produkcji trzody chlewnej na tych terenach, zwłaszcza związane by to było ze spadkiem ceny skupu trzody chlewnej 1 kg. A chcę przypomnieć Państwu, że na terenie województwa podkarpackiego na dzisiaj, bo te dane są każdego dnia zmienne, mamy 108 920 sztuk trzody chlewnej i mamy 2209 stad, w których ta trzoda chlewna jest. I dlatego też, drodzy Państwo, robimy wszystko i zrobimy wszystko, tak samo jak robiliśmy to na początku tego roku, żeby jak najszybciej z tym problemem się uporać. Ale tutaj bardzo prosimy, bardzo apelujemy do wszystkich mieszkańców, nie tylko do rolników, ale do wszystkich mieszkańców, abyśmy odpowiedzialnie się zachowywali. Wtedy, kiedy te przepusty są zagrodzone, nie szukajmy skrótów, nie niszczmy tych przepustów, bo tam chcemy przejechać motorem, bo chcemy przejechać rowerem, bo chcemy przejechać kładem, bo chcemy przejść, bo tam jest skrót, bo taką naturalną barierą do rozprzestrzeniania ASF-u była autostrada 4 i S19. I niestety, przez to, że te ogrodzenia były niszczone, wirus przedostał się nam na drugą stronę autostrady, bo pamiętajmy, że mieliśmy po tej drugiej stronie, a w tej chwili to ognisko, które zostało zidentyfikowane na terenie gminy Trzebownisko, pokazuje nam, że ta naturalna bariera nam niestety, ale zniknęła i teraz musimy zrobić wszystko, żeby zatrzymać po tamtej stronie i nie doprowadzić do rozprzestrzeniania wirusa na drugą stronę.
1: Teraz jeszcze głos zabiera Mirosław Welc, podkarpacki wojewódzki lekarz weterynarii.
3: Właściwie klucz naszego dzisiejszego spotkania zostało już w całości przekazane. Chciałbym ze swojej strony przypomnieć, że ASF występuje w kraju od 2014 roku, w województwie podkarpackim od roku 2018. Przez wiele lat udawało nam się ograniczać właśnie występowanie ASF, zwłaszcza w stadach trzody. Dużo trudniej jest ograniczyć występowanie choroby u dzików. Tu są dwa kluczowe elementy, zresztą również elementy, które są rekomendowane przez Komisję Europejską. Pierwszy element to na terenach, gdzie choroba występuje, nadzór bierny i poszukiwanie zwłok padłych dzików. Akcje poszukiwawcze dają możliwość usunięcia, odnalezienia i usunięcia materiału zakaźnego ze środowiska. Przenosicielem tego materiału zakaźnego może być zarówno zwierzę, jak i człowiek, myśliwy, grzybiarz, każdy z nas na spacerze w lesie. Dlatego im szybciej usuniemy materiał zakaźny, tym ryzyko rozprzestrzeniania się choroby mniejsze. W przypadku dzisiejszego spotkania mamy do czynienia z wielkim, można powiedzieć, sukcesem, który na razie pozwala na ograniczenie stref objętych zakażeniem w województwie podkarpackim. Nie mamy na razie powyżej autostrady A4, a to jest duża część województwa podkarpackiego, także duża część pod względem ilości gospodarstw i trzody chlewnej, wyznaczonych stref ograniczających handel i sprzedaż żywca. Producenci, hodowcy trzody chlewnej mają równe szanse, jeżeli chodzi o skup i cenę tych produktów. Dlatego tak ważne jest, aby strefa objęta zakażeniem wokół ogniska, tego świeżego ogniska, była jak najszybciej zbadana na odległość minimum 40 km. Jeżeli nie będziemy potwierdzać tam kolejnych zakażeń ASF, to ta strefa zostanie zdjęta. Czyli nie będzie obowiązków ograniczających działanie producentów trzody chlewnej na Podkarpaciu powyżej autostrady A4. Jeżeli chodzi o środki, które są i muszą być stosowane, apeluję również do wszystkich, którzy odbiorą tę informację na Podkarpaciu, żeby po każdym spacerze w lesie, bez względu jaką mamy strefę, zdezynfekować, oczyścić obuwie. Powtórę, po spacerze w lesie ubranie nasze jest tak jakby jednorazowe, trzeba je uprać. Chodzi o to, żebyśmy nie przenosili czynników zakaźnych. Wirusa ASF, ale też innych. Jest taka choroba, jest szereg chorób, które zoonotycznych, przy których możemy wnieść czynnik zakaźny do swojego domu, co będzie zagrożeniem nie tylko dla trzody chlewnej, ale dla naszych rodzin, a zwłaszcza dzieci. Badania wskazują dość istotny procent możliwości przeniesienia między innymi bąblowca wielojamowego, który występuje w obszarach leśnych, do domów, a z wywiadów wynika, że doszło do zakażeń, bardzo poważnych zakażeń u dziecka, które nawet nie chodziło, tylko przesuwało się po podłodze, no a tato sobie przeszedł. Raz, drugi znaleziono bąblowca i na butach, zidentyfikowano u dziecka. To bardzo ważne również ze względów gospodarczych. Nie jesteśmy jakimś wiodącym producentem trzody chlewnej w kraju, ale mamy grupę gospodarstw, które z wielkim zaangażowaniem prowadzą na zasadzie bioasekuracji hodowlę swoich zwierząt. Zadbajmy o to i starajmy się nie doprowadzić do kolejnych działań. To zdarzenie, to, że Komisja Europejska przystała na nasz wniosek, który trafił do komisji z Głównego Inspektoratu Weterynarii, miało olbrzymi wpływ to, że pani wojewoda już w zeszłym tygodniu zorganizowała zespół zarządzania kryzysowego i te akty prawne, które są warunkiem odejścia od zmiany stref, to są rozporządzenia, które są podpisywane przez panią wojewodę. Szybkość działań w takim zakresie jest niezmiernie ważna. I ta szybkość została wykonana i cieszymy się na tym etapie, że na razie jesteśmy pod tym względem bezpieczni, ale to nie może osłabiać naszego zapału i prac. Zaangażowane w te działania są wszystkie służby. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o przepusty dla zwierząt i ich grodzenie, tablice informacyjne, patrole policji, także w newralgicznych miejscach monitorowania. Także tu chodzi o to, żebyśmy podnieśli świadomość. Dzisiejsze spotkanie i Państwa obecność ma podnieść świadomość. Część osób nawet nie zdawała sobie sprawy, dlaczego to, że przepust ma być zamknięty w tym czy w innym miejscu, jest ważne. Jeżeli przeczyta informacje na transparencie i jeszcze dowie się od nas, jaki cel jest tego, myślę, że przyniesie to większy efekt.
0: SK Przemyśl News.
1: No to zaczynamy. Kolejny magazyn lokalny reporterów z Przemyśla i z Podkarpacia. Tomasz Widak, zapraszam.
0: SK Przemyśl.
1: Podkarpacie jest domem dla wielu niezwykłych i chronionych gatunków zwierząt, wśród których znajdziemy prawdziwe przyrodnicze perełki. Orzeł przedni, orlik krzykliwy, bocian czarny, niedźwiedź czy puchacz to tylko niektóre z nich. Choć nie wszystkie gatunki mają się dziś równie dobrze. O najciekawszych chronionych zwierzętach Podkarpacia rozmawiam dziś z Łukaszem Lisem z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Posłuchajcie. Podkarpacie jest uznawane za jeden z najcenniejszych przyrodniczo regionów Polski, co sprawia, że właśnie tutaj występuje tak wiele chronionych gatunków zwierząt.
4: Potwierdzam, tak, rzeczywiście Podkarpacie jest terenem wyjątkowym. Jest to szczęście i nieszczęście w jednym, bo z jednej strony tak, obfituje ono w wiele przede wszystkim właśnie zróżnicowanych siedlisk, które gwarantują to, że mamy gatunki, które w innych częściach kraju nie występują tak licznie. To oczywiście jest związane tak naprawdę z specyfiką terenu. Duża część południa Podkarpacia to pasmo górskie. Tutaj koncentruje się wiele gatunków właśnie tych wyjątkowych z punktu widzenia całego kraju. Więc z jednej strony mamy to bogactwo, które cieszy. Z drugiej strony to bogactwo determinuje do tego, żeby chociażby mówić o ochronie. No i tutaj niestety społecznie różne stanowiska mamy w tej sprawie.
1: Okej. A które gatunki są dziś symbolem podkarpackiej przyrody i najlepiej pokazują jej wyjątkowość?
4: Patrząc na to, co się w mediach dzieje, zapewne wilk i niedźwiedź. To są takie gatunki przypisane Podkarpaciu, aczkolwiek niekoniecznie w dobrym tego znaczeniu. Na pewno to są gatunki piękne, duże drapieżniki, dostojne, ciekawe. Niemniej jednak w tej przestrzeni publicznej ich wizerunek jest niestety bardzo mocno tak negatywnie przedstawiany. Niesłusznie. Oczywiście są to gatunki w pewnym sensie problemowe z uwagi na ich biologię. Są to drapieżniki, a więc polują na zwierzęta, w tym na zwierzęta gospodarcze, robiąc szkody w związku z tym, w tym takim gospodarczym aspekcie, no nie są mile widziane. Dodatkowo dochodzi do tego ten lęk, jakiś wrodzony lęk przed wilkiem, ale też przed niedźwiedziem. On niestety jest napędzany przez wiele, no niekoniecznie słusznych i dobrych komunikatów, które są no, mocno nasycone takim tragizmem.
1: No powiedzmy sobie wprost, no przez niektóre media nawet nie.
4: Dokładnie,
1: robią. Dokładnie. Ja się tego nie boję powiedzieć.
4: Więc to troszeczkę, to Podkarpacie słynie nie w fajny sposób z tych gatunków, bo powinniśmy się nimi cieszyć, bo naprawdę mamy największą populację niedźwiedzia w kraju. 90% populacji niedźwiedzia to występuje właśnie na Podkarpaciu. Jedna z największych populacji wilka. Największa, znaczy w sumie populacja górska, ale rysia, żbika, żubra, przecież druga co do wielkości populacja i to ta linia górska. Tych gatunków można by było mnożyć. Orzeł przedni, tak samo w sumie większość populacji orła przedniego występuje u nas. Mamy silną populację orlika krzykliwego, symbolu Magórskiego Parku Narodowego. Tutaj akurat, no to nie jest może taki gatunek typowo podkarpacki, bo on występuje też w innych regionach kraju i to w znacznych ilościach. Niemniej jednak u nas zagęszczenie tego gatunku jest duże. Puszczy Kuralski, kolejny gatunek, który naprawdę w ogromnych ilościach występuje u nas. Dużo gatunków tak zwanych reliktów puszczańskich, czyli takich, które mają specyficzne wymagania co do siedliska, czyli takich bardzo zazwyczaj z takich starych, nazwijmy to, lasów, w sensie obfitujących w nisze ekologiczne jakieś spróchniałe elementy, no bo to są saproksylobiotyczne najczęściej gatunki, ale tak, one też występują dość licznie, szczególnie tutaj Pogórze Przemyskie, czyli teren projektowanego Turnickiego Parku Narodowego, ale też Bieszczady, Beskid Niski. To są rejony, gdzie naprawdę możemy znaleźć takie fajne perełki. Jeżeli jesteśmy przy Bezkręgowcach, to niewątpliwie nadomnica alpejska. Piękny chrząszcz, którego też możemy spotkać i to niekoniecznie głęboko tylko w lesie, bo często no, niestety pojawia się na składach drewna.
1: Wspomniałeś o tych wszystkich gatunkach, no to może przejdźmy sobie po kolei. Zacznijmy od wilka, bo wokół tego gatunku narosło wiele mitów. Jak wygląda jego rzeczywista rola w ekosystemie?
4: Jest to drapieżnik, a więc wpływa na populację innych gatunków, no w domyśle zazwyczaj tych roślinożernych, kopytnych. Taka jest rola, no każdego drapieżnika po prostu ogranicza te liczebności. Myślę, że każdy pamięta gdzieś z podstawówki te wykresy, tam z tego co pamiętam z książki to był ryś i zając. Tak to wygląda, populacja drapieżnika rośnie, kiedy rośnie populacja ofiary maleje, kiedy w pewnym momencie ta liczebność drapieżnika troszeczkę przyrośnie. Tak to wygląda, no i taka jest właśnie rola w przyrodzie, czy to drapieżników, czy parazytoidów, generalnie tych gatunków, które są no, w tej relacji negatywnej do swojej ofiary. No niestety z wilkiem jest tak, że on idzie troszeczkę na łatwiznę, bo po co biegać za jeleniem, uganiać się po lesie, łąkach, kiedy można podejść sobie pod pastwisko i sobie jakąś owieczkę albo krowę zapolować. W związku z tym to niestety jest ten problem, że tych szkód notujemy sporo. Co roku, jeżeli chodzi o wilka, to tendencja jest w sumie wyrównana, bo od wielu lat obserwujemy mniej więcej podobne natężenie szkód, które też przejawia się podobną ilością wypłacanych odszkodowań. W przypadku niedźwiedzia jest nieco inaczej, bo tutaj są takie, powiedzmy, wzrosty i spadki. Niestety ten rok prawdopodobnie będzie rekordowy. Już mamy duże ilości szkód w porównaniu z poprzednim rokiem. Już to jest naprawdę bardzo dużo, więc podejrzewam, że do końca roku będzie tego naprawdę sporo. Ale tutaj niestety aktywność w przypadku niedźwiedzi jest uzależniona od tego, czy jest pokarm w środowisku. Fajnie ilustruje to statystyka z roku 2023-2024. W 2023 roku mieliśmy rekordową ilość szkód, 222 szkody od niedźwiedzi, które wyceniliśmy na ponad 650 tysięcy. Ogromna ilość, tak, ogromne kwoty. Mhm. Natomiast rok później tych szkód już było 70.
1: No a to, z czego to wynika?
4: Wynika to z tego, że akurat następny rok nie był taki drastyczny pogodowo, w związku z tym w lesie był pokarm, borówka i tak dalej, w związku z tym niedźwiedzie mogły sobie żerować i były mniej zainteresowane. Oczywiście też były szkody, bo powiedzmy za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę dwa niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu. No cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepenetrującymi. No i liczymy, że ta aktywność jej ściślej się zmniejszy.
1: No, a czyli to jest samica?
4: Tak.
1: Okej. Okay. No dobra, to do niedźwiedzi jeszcze wrócimy. Ja bym teraz przeszedł do rysiów. Ryś jest jednym z najbardziej skrytych drapieżników w Polsce. Czy jego populacja na Podkarpaciu jest dziś stabilna? Można tak powiedzieć?
4: Z rysiem jest tak, że właśnie, no, to jest gatunek skryty. Obserwacje jego są no, rzadsze. No, przyznaję moje marzenie, zobaczyć rysia w naturze, wilka widziałem, niedźwiedzia widziałem, rysia nie widziałem i bardzo nad tym ubolewam. Czy jest stabilna? Na pewno jest wiele zagrożeń wynikających z, no w tym wypadku akurat rozproszonej zabudowy, bo jeżeli chodzi o kompleksy leśne, tutaj jest w porządku, no bo to całe Podkarpacie, szczególnie południe Podkarpacie, czyli tam, gdzie występuje ta górska populacja rysia, jest dość silnie, znaczy jest bardzo, bardzo silnie zalesione. Tutaj południe Podkarpacia nieco mniej, ale też tutaj występuje przecież populacja rysia, więc trudno mi powiedzieć, jak się kształtuje, ale mamy ten gatunek.
1: Mamy też żubry na Podkarpaciu, a żubr jest w ogóle chronionym gatunkiem, czy nie?
4: Tak.
1: Jest. Żubr kojarzy się przede wszystkim z Puszczą Białowieską, ale żyje również na Podkarpaciu. Jak radzą sobie tutejsze stada?
4: Dobrze sobie radzą, aczkolwiek borykają się z wieloma problemami, bo populacja żubrów, nasza populacja żubrów tej linii kaukasko-górskiej jest drugą co do wielkości w kraju. No, ta pierwsza w Białowieży, co ważne, no, żyjąca na wolności. Problemem jest niestety telazjoza i gruźlica. To są choroby, które niestety bardzo mocno trzebią populację tego gatunku. Oczywiście nie wpływa to niejako na liczebność, no niemniej jednak duże ilości zwierząt cierpią z tego powodu, w związku z tym muszą one być eliminowane. Zresztą całkiem niedawno sytuacja z zagrody pokazowej w Mucznem, właśnie gruźlica spowodowała to, że musiała ona zostać zamknięta, więc niestety żubr jest postrzegany jako sukces ochrony przyrody, no bo z gatunku, który niemal doszczętnie wyginął, udało się odtworzyć gatunek, który możemy obserwować, no chociażby właśnie w lasach naszych bieszczadzkich, czy tutaj Beskid Niski, natomiast jest to gatunek, który z uwagi na słabą tutaj genetykę, tak kolokwialnie rzecz ujmując, to wąskie gardło, które jest efektem tego, że odtwarzaliśmy z tak małej puli, z małej liczby osobników, no niestety te zwierzęta są mocno wrażliwe na tego typu choroby. Musimy się z tym godzić, ale tutaj są pod dobrą opieką te nasze żubry. Tylko tak, żubr jest jednym, no bo jeszcze może to podkreślmy, że właśnie a propos tego szczęścia w nieszczęściu. Podkarpacie ma wszystkie 5 gatunków zwierząt, za których szkody odpowiada Skarb Państwa. Także jesteśmy pewnym ewenementem, bo mamy całą piątkę. Nie wszystkie województwa mogą się tym poszczycić.
1: Cała paleta.
4: Tak jest.
1: Okej. Czy obserwujecie może nawrót gatunków, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu, nie wiem, były w regionie rzadkością? No bo tutaj wspomniałeś o żubrach, że tutaj odtwarzaliście tutaj te...
4: Znaczy, no, my jako państwo.
1: My jako państwo odtwarzaliśmy tego, populację tego żubra, ale co jeszcze jest takim nawrotem, że nie wiem, czy przy pomocy człowieka, czy może nie przy pomocy człowieka na przykład?
4: Myślę, że najlepszym przykładem tu akurat nie człowiek, a klimat. Mhm. Modliszka zwyczajna. Kiedyś rzeczywiście to był taki powiew egzotyki podkarpacki, bo Podkarpacie to było jeszcze w latach tak 2004 do 2000, do generalnie lata 2000, Podkarpacie było jednym z dwóch miejsc, gdzie modliszkę zwyczajną można było zobaczyć. Czyli właśnie tutaj Puszcza Sandomierska, to te tereny, czyli północ województwa podkarpackiego. Druga taka populacja występowała w Nitce Nidziańskiej. Mówiło się tylko o tych dwóch populacjach. Więc to Podkarpacie, takie ławy, mało tego, u nas występuje modliszka podgatunku Mantis religiosa polonica. To bazyluk jeszcze tam w latach 60. wydzielił 9 podgatunków. No i właśnie u nas występuje ten taki podgatunek modliszki, taki powiedzmy swoisty, związany bardziej z takimi sosnowymi budnikami. No nie taki kserotermiczny typowo, jak ten nominatywny z Nieski Nidziańskiej. I tak było przez jakiś czas, po czym następował wysyp nowych stwierdzeń tego gatunku. No i teraz okazuje się, że blisko 80 czy nawet 90% powierzchni naszego kraju obfituje w ten gatunek, który do niedawna uchodził za super rzadki, w ogóle budzący wiele zachwytu, ochów i achów, bo naprawdę ciekawy gatuneczek, ni to konik polny, a jednak trochę te nóżki zginają się z drugiej strony. Więc klimat doprowadził do tego, że jest silna ekspansja tego gatunku, więc kiedyś coś, co należało do rzadkości, teraz jest wręcz powszechnością, więc nawet w mieście, takim jak Rzeszów, Lublin, nawet północ kraju może poszczycić się obserwacjami tego fajnego gatunku.
1: No dobra, to teraz przejdźmy sobie do tych niedźwiedzi, o które tak zahaczaliśmy co jakiś czas w naszej rozmowie. Niedźwiedź brunatny, no od lat budzi ogromne zainteresowanie. Jak liczna jest jego populacja tutaj na Podkarpaciu? Czy da się to policzyć w ogóle?
4: Oczywiście, że się da policzyć, przy czym jeszcze tych danych nie mamy i jest to niewątpliwie bardzo

0: Nie wiemy, ile go jest. Mamy szacunki, które też pojawiają się w GUS-ie.
1: Które... To jak możemy stwierdzić, że jest go za dużo?
0: No właśnie, dokładnie. Więc to jest bardzo trudne i z uwagi na to, że nie mamy tych danych, bardzo trudno rozmawiać o tym, o jakimś zarządzaniu populacją ewentualną. Oczywiście działa na Podkarpaciu projekt Płoszymy Niedźwiedzie i też liczymy się z tym, że osobniki, które pomimo podejmowanych działań nie oduczą się tych złych obyczajów, będą stanowić zagrożenie dla ludzi. Też liczymy się z tym, że może dojść do eliminacji takiego osobnika. No tutaj akurat w przypadku tych problemowych, bo okej, mamy największą populację niedźwiedzia w Polsce, ale jeżeli chodzi o osobniki problemowe, to jest raptem 20, może 30 osobników, więc to nie jest tak, że każdy niedźwiedź to jest ten taki złośliwy, który tylko podchodzi pod domy, żeby straszyć ludzi i wyjadać śmieci. Nie. Zresztą, no właśnie, śmieci i ogólnie materia organiczna, może tak w szerokim tego znaczeniu, bo to są no właśnie odpadki, nie? To co nie chcemy. Wabiło te niedźwiedzie, no i przyzwyczaiło do tego, że one się pojawiają. No, zazwyczaj są to samice, no samce tam wolą sobie bardziej połazić, więc samice to są te osobniki, które bywają w zabudowie, no a niestety samica ma młode. I to tak niestety to wygląda, że te niedźwiedzie, od których się problem zaczął, z uwagi na to, że no, nie podejmowaliśmy wcześniej takich działań ograniczających ten proces, bo pierwsze takie przypadki problemowych niedźwiedzi to jeszcze tam około roku 2015-2018, więc ten proces postępował z uwagi na to, że samice miały młode, te młode też zdążyły dojrzeć, też miały młode, no i teraz mamy tą liczbę niedźwiedzi problemowych większą, aczkolwiek jeszcze to nie jest też tak drastyczny problem, z którym jeżeli naprawdę weźmiemy się do roboty, wszyscy, bo to nie mówi o Ordosiu, który ma na ten projekt jako do realizacji, bo on jest skierowany na ochronę niedźwiedzia poprzez kompensowanie, poprzez ograniczanie tych sytuacji konfliktowych. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest rola też innych organów, jak wójt, burmistrz, prezydent, wojewoda, służby, więc tutaj wszyscy w sensie te służby musimy wspólnie działać w tym kierunku, żeby te sytuacje konfliktowe były ograniczane do minimum. Bo zawsze one będą, ale wiadomo, musimy działać.
1: No to zapytam inaczej. Jakie wy działania jako RDOŚ podejmujecie, no, żeby zneutralizować problem tych niedźwiedzi? Ja słyszałem, że no, jakiś czas temu wyszła informacja, że są te niedźwiedzie obrożowane. Na jakim etapie jest ten projekt?
0: Obroża daje możliwość monitorowania aktywności tego niedźwiedzia. Ten system działa w Tatrzańskim Parku Narodowym, sprawdza się świetnie, tam jeszcze dochodzi do tego możliwość, już wtedy możliwość płoszenia tego gatunku przy użyciu broni gładkolufowej i amunicji niepenetrującej, ponieważ tutaj to są pracownicy parku i działają na terenie parku. Więc to jest wpisane w plan ochrony. Wszystko jest tutaj ok. Nasza specyfika jest o wiele bardziej skomplikowana, ponieważ akurat problemowe niedźwiedzie nie występują na terenie żadnego z naszych parków, a występują w pobliżu zabudowy i to niestety w tych rejonach, które są mocno turystycznie oblegane, czyli Polańczyk, Cisna. No to oczywiście wiąże się właśnie, geneza tego wiąże się z tym, że jednak tych odpadków po wizytach turystów bywało więcej. Więc przynajmniej w parku tak działa i oczywiście ten model stosujemy u nas. Niedźwiedź jest monitorowany. Oczywiście ta obroża wysyła te sygnały no nie z taką dużą częstotliwością. To wynika z tego, że no nie chcemy, żeby bateria od razu się zużyła, ale też ukształtowanie terenu nie pozwala na pełny zasięg, ale daje możliwość przynajmniej prześledzenia trasy migracji. Jeżeli ten osobnik sobie gdzieś tam idzie w kierunku miejscowości, wtedy przechodzimy na radio, czyli idzie człowiek z anteną, który już bezpośrednio szuka tego niedźwiedzia w tej bliższej odległości. Zresztą no, wiele tych osobników już wiemy, gdzie się pojawia, gdzie może się pojawić, w związku z tym tutaj jest to w pewnym sensie ułatwienie, ta obroża, a radio to już w ogóle. I oczywiście, jeżeli się taki delikwent pojawia, no to wtedy czeka go nieprzyjemna niespodzianka, ale właśnie o to chodzi, że niestety boli to, ale ma boleć, ponieważ ten niedźwiedź ma kojarzyć ten teren zabudowy z czymś nieprzyjemnym, a nie przyjemnym. Okay. To jest jeden element. Drugi kluczowy, bo to już jest działanie na skutku, na efekcie może w ten sposób tego procesu, który zaistnia tej habituacji. Natomiast koniecznym jest jeszcze ograniczanie, zahamowanie tego procesu. Tutaj kluczowa jest współpraca z gminami i wdrażanie tych kontenerów niedźwiedzioodpornych, nazwijmy to tak. Ponieważ chodzi o to, żeby te niedźwiedzie, nawet jeżeli pojawią się w pobliżu zabudowy, wabione zapachem, nie są w stanie do tego kontenera się dostać, do tego jedzenia. Raz, drugi, trzeci, jeszcze jeżeli dojdzie do tego płoszenia, no to on nie będzie już zainteresowany tym terenem. Ten model sprawdza się za granicą, bo problem niedźwiedzi to nie jest tylko nasz, bo wiele krajów ma dużo gorszą sytuację z niedźwiedziami. I też o dziwo nie tylko odszczał jest rozpatrywany, ale jest też tam szereg działań właśnie takich prewencyjnych stosowanych, więc to jest jedna rzecz i najważniejsza tak naprawdę, kolejna to edukacja. Tutaj akurat musimy mocno popracować, bo patrząc na to, co się dzieje w sieci, bo to nie tylko media, a największe zasięgi mają social media i po prostu zwykli ludzie, którzy mają chęć, mają potrzeby wyartykułowania swoich racji, opinii i spostrzeżeń. One bazują na emocjach, na strachu i co prowadzi do ogromnych zasięgów. Stąd też to przerażenie i trwoga, które niestety skutkują tym, że mieliśmy właśnie już, mamy cały czas jeszcze problem z tym, że wiele ludzi rezygnuje z pobytu w naszym regionie, ponieważ obawia się niedźwiedzi. I to już absurd tej sytuacji jest taki, że obawiają się ludzie niedźwiedzi w pobliżu Łańcuta nawet. To po prostu to pokazuje, że to wymknęło się spod kontroli. Dlatego tutaj ta edukacja jest bardzo ważna, żebyśmy umieli żyć z tymi niedźwiedziami. Oczywiście jest ich więcej, ale też rozwija się zabudowa w Bieszczadach. W pewnym momencie oczywiście, trzeba sobie powiedzieć jasno, kiedyś Bieszczady były dużo, dużo bardziej zabudowane. Po wojnie dopiero właśnie ta dzikość wracała i jeszcze powiedzmy te 20 lat do tyłu patrząc, Bieszczady były dzikie, mało zaludnione, no ale teraz stały się popularne. Rozwija się wiele tam agroturystyki i tak dalej. W związku z tym to też nie jest bez wpływu na to, że do tych kontaktów ze zwierzętami, chociażby z niedźwiedziem, wilkiem, dochodzi częściej.
1: No to dopytam, jak się zachować, gdy spotkamy takiego niedźwiedzia na swojej drodze?
0: Przede wszystkim nie panikować. Myślę, że jak spotkamy niedźwiedzia na drodze, jest taka możliwość, aczkolwiek patrząc statystycznie, to częściej możemy go zobaczyć właśnie w pobliżu jakiegoś tam miejsca, gdzie od jakiegoś czasu znajduje się pokarm, więc często to są miejscowości, niestety, w tym sezonie szczególnie turystycznym jeszcze. Natomiast to nie są oczywiście też, to nie jest tak powszechne. To też powiedzmy sobie jasno, że to nie jest tak, że przyjedziemy do Poleńczyka i zobaczymy niedźwiedzia. No, musimy mieć jednak te szczęścia. Natomiast poruszając się szlakiem, jest większe prawdopodobieństwo, że możemy usłyszeć niedźwiedzia, który gdzieś tam zmyka przed nami, niż że go zobaczymy. Ale jeżeli już go zobaczymy, po prostu najlepiej powolutku wycofać się. Akurat pośpiech nie jest wskazany w tego typu kontaktach, bo zwierzęta mają taki instynkt, że uciekający człowiek to akurat może wyzwolić w nich reakcję, że jednak może dogonić i niestety zaatakować. Zresztą takie przypadki były, że osoba, która przeżyła najpierw tak zwany atak pozorowany, czyli chodzi o to, że niedźwiedź chce pokazać, że nie za bardzo jest zadowolony z tego, że naszliśmy na niego i podbiegnie w naszą stronę, tam może nas pchnąć i tak dalej i odchodzi. To takie sytuacje się zdarzają. I najgorzej w tym momencie znaleźć sobie tyle odwagi, żeby uciekać, bo to i zresztą taki przypadek był, to doprowadziło do tego, że niedźwiedź dogonił i jeszcze, że tak powiem, poprawił. Więc tak, tutaj lepiej przeleżeć ewentualnie, albo jeżeli nie mamy tak niemiłego incydentu, po prostu przeczekać, żeby niedźwiedź sobie poszedł. I naprawdę w wielu przypadkach tak się to kończy, więc też nie ma co tutaj dramatyzować, że każdy kontakt z niedźwiedziem to jest tak duże ryzyko. Oczywiście jest to duży drapieżnik i miejmy na to baczenie.
1: Ale chyba bardziej agresywne są samice, zwłaszcza jak mają młode.
0: Tak, to jest generalnie do przypadków tych takich, o których później rozpisują się media i które prowadzą do tego, że boimy się tych niedźwiedzi, mają miejsce na wiosnę i jesienią. I są to przypadki następujące. Człowiek wchodzi pomiędzy samicę a młodego, albo człowiek nachodzi na niedźwiedzia, który sobie odpoczywa. Czyli po prostu penetruje teren trudno dostępny, no bo tamte niedźwiedzie sobie szukają ciszy, spokoju. Więc wszystkie przypadki, łącznie z tymi tragicznymi, miały miejsce właśnie w takim terenie, z dala od zabudowy, kiedy to osoba znalazła się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie.
1: Czy gdy na przykład zauważymy niedźwiedzia, ale powiedzmy, że on nas nie zaatakuje, to czy
0: w większości przypadków on nas nie zaatakuje, to okay. Też jasno sobie to powiedzmy.
1: Jasne. Mhm. To czy my powinniśmy zgłosić to do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, że
0: nie.
1: Takie coś miało miejsce?
0: Znaczy,
1: czy raczej nie?
0: Nie dramatyzujmy, bo to, że niedźwiedzia widzieliśmy w jego naturalnym środowisku, moim zdaniem to jest powód do radości. Jeżeli, jeżeli powiedzmy, to jest odległość bezpieczna, też ja tutaj nie sugeruję, żeby pierwszą rzeczą, jaką pomyślimy, to wyjęcie telefonu i robienie zdjęć temu niedźwiedziowi.
1: Albo lepiej selfie.
0: Tego nie rekomendujemy.
1: No tak.
0: Naprawdę oddalić się, pozwolić temu niedźwiedziowi po prostu odejść i zachwycać się tym, jak, no naprawdę ładne to jest zwierzątko. Może zachwycić. Natomiast, jeżeli zobaczymy niedźwiedzia już w pobliżu zabudowy, to należy zgłosić do, przede wszystkim w pierwszej kolejności, wójt, burmistrz. To są, że tak powiem, instytucje pierwszego kontaktu i to one dalsze czynności w tym wypadku będą wykonywać. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o te tereny zabudowane i te gminy, w których problem z niedźwiedziami występuje, one mają zazwyczaj zezwolenie na płoszenie i te zezwolenia są tak skonstruowane, że płoszyć może każdy, czyli po prostu mieszkaniec, na którego posesji jest niedźwiedź. I to też apel. Naprawdę pierwszą rzeczą, którą weźmiemy do ręki, to nie powinien być telefon i relacja do social mediów, tylko skorzystanie z tej możliwości płoszenia tego niedźwiedzia. Po prostu, jeżeli nie chcemy tych niedźwiedzi na podwórku, to zróbmy tak, żeby ich nie było. Po prostu. Bo akurat efekt jest odwrotny. No bo przychodzi niedźwiedź, jest filmowany, jest relacja na socialach, są zasięgi i później jest konsekwencja tego, że jest tragedia, dramat, że niedźwiedzie podchodzą tak blisko zabudowy. Mamy możliwość płoszenia. Mamy możliwość płoszenia, płoszmy.
1: A większość gmin podkarpackich chyba.
0: Dokładnie tak.
1: No dobrze, to zostawmy już te niedźwiedzie w takim razie. Odejdźmy sobie od niedźwiedzi, przejdźmy sobie do ptaków. Wspomnieliśmy już o orlikach krzykliwych, ale mamy też bociana czarnego czy puchacza. Które gatunki ptaków są dziś największym powodem do dumy podkarpackich przyrodników?
0: No niewątpliwie, znaczy dla ornitologów, bo przyrodnik, ornitolog to są dwie grupy osób. Aczkolwiek rzeczywiście w większości przypadków, mówiąc przyrodnik, myślimy ornitolog, bo tych ornitologów jest dużo. No rzeczywiście, ptaki są ciekawe i piękne. No jest ich dużo, każdy znajdzie coś dla siebie, jakiś ulubiony gatunek. Niewątpliwie orzeł przedni to jest powód do dumy, bo mamy go licznego, no w sumie największa populacja. No i piękny ptak, ogromny, no super, można się tym zachwycać. Orlik krzykliwy, oczywiście też bardzo, bardzo, bardzo fajne, szybujące orliki tam właśnie w okolicach Mogórskiego Parku Narodowego. Piękny widok, można się tak samo zachwycać. Bocian czarny, oczywiście uwielbiam, naprawdę to jest tak fajny gatunek. Dobra, no ten biały też jest w porządku, aczkolwiek on akurat jest dość powszechny, ale to też w sumie może warto podkreślić, no już nie aż tak czasami powszechny, bo przecież lata 90. i Stubno to była stolica bocianów, tam mieliśmy największą populację. Teraz niestety w wielu częściach kraju z uwagi na presję zabudowy ubywa się disk. No, ten gatunek, gnieździ się w pobliżu zabudowy, ale tak naprawdę warunkiem jego występowania jest obfitość pokarmu. No jeżeli nie ma tego pokarmu, no to lęgi będą słabsze, aż w końcu po prostu postanowią bociany, że ten teren już nie jest tak super i się wyprowadzą. No w mojej miejscowości akurat gniazd przybywa, co mnie bardzo cieszy, ale są takie rejony Polski, gdzie tych pospolitych, no bocian biały to jest wręcz symbolem, nie, Polski, więc na Podkarpaciu też zawsze tego sporo było, ubywa, także to nie jest fajne. Co jeszcze? Żołna. No przecudowny ptak, kiedyś gatunek kojarzony z rezerwatem przyrody Żołna w Jastkowicach. Teraz jest częstszy, bo w pojawia się w wielu lokalizacjach. No troszeczkę on ma biologię podobną do jaskółki, lubi takie skarpy lesowe, więc też na Podkarpaciu można go częściej spotkać aniżeli kiedyś. Niestety tutaj akurat to trzeba podkreślić, zaginął nam drugi przepiękny ptak. Prawdopodobnie wyginął kraska. Naprawdę też niesamowity, zjawiskowy gatunek, ale on tam bytował w okolicach Dzikowiec, tutaj te rejony. Teraz no, prawdopodobnie go nie ma, szkoda. Co jeszcze? Puszczy Kuralski. Też piękna sowa, naprawdę. W pewnym momencie... Znaczy kiedyś była czymś takim wow. Jeżeli komuś się udało zaobserwować, teraz jest coraz częstsza. No, niewątpliwie ornitologów na pewno cieszy. Puchacza też jeszcze mamy przecież, a to no, piękna sowa, to naprawdę mega dostojna i taka nasza, no bo Uralski to trochę przybysz. Więc no, oczywiście jest wiele jeszcze, dzięcioły, nie dzięcioły, no generalnie jest naprawdę sporo takich gatunków, które są takimi perełkami, jeżeli chodzi o ornitofaunę, i one są tutaj właśnie u nas na Podkarpaciu możliwe do zaobserwowania.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. I po reklamie.

0: Uwaga, Przemyśl.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach, różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji, dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: I po reklamie.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
4: Dokładnie tak jest, Mati Fuczyło to ja, 23 wybiła właśnie teraz. Mamy czwartek, mamy 17 września, ale już niedługo północ. Północ, co oznacza? Oznacza to, że przed nami premiery, wszystkie te od waszych ulubionych artystów i z Polski, i ze świata. Będziemy mieli dla was tego naprawdę dużo. Spoglądam sobie teraz na listę. Raz, dwa, trzy, 17, bardzo dużo. Więc zostańcie z nami, ale słuchajcie, dzisiaj sprawdzimy też jedną bardzo, bardzo, bardzo ważną rzecz. Czy da się dołączyć, a raczej być zagranym w radiu, nie mając wsparcia ze strony wytwórni, nie mając wsparcia ze strony, no właśnie, żadnej innej sytuacji. Sfan do nas wpadnie, a właściwie wpadł się Manko.
5: Siemka.
4: Ty zrobiłeś taki challenge, w którym postanowiłeś udowodnić, że się da, albo sprawdzić, czy się da. Zgadza się?
5: Sprawdzić, czy się da.
4: No to sprawdzimy już za chwilę. Istnieje szansa, że zagramy dzisiaj hit od Sfana. To już za moment. Zostańcie z nami. Gramy miejsce. No pierwszy kawałek. Time Tempa, Project Drop Killers to the Floor. To jest numer jeden, czyli po prostu pierwsza premiera, którą dla was w tym tygodniu mam. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, zaczynamy teraz.

0: Joe Hunt, Carter Walsh i Get Shaky w Radiu SK. Bo wszystkie hity zaczynają się westy i podobnie jest dokładnie z tym. 10 minut po 23 na żywo gramy wam najlepsze nowości po północy. Wszystko to, co o północy się ukaże, ale już wcześniej rozgrzewamy się najnowszymi i najlepszymi kawałkami. Ale, żeby nie było, przed chwilą przywitaliśmy się z moim dzisiejszym gościem, z fanów w studiu Radia SK. Siemanko jeszcze raz.
1: Siemka.
0: Słuchaj, ty wrzuciłeś na TikToka taki filmik z challenge'em, czy da się dostać do radia ze swoją pierwszą właściwie piosenką.
1: Pierwszą.
0: I to jeszcze przy okazji bez żadnej pomocy, bez wytwórni, bez niczego. I to się dzieje, powiedz
1: to
0: mi.
1: To się dzieje teraz, sam kiedy... co nie dowierzam, ale się to dzieje.
0: No i co czujesz?
1: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
0: Ale miałeś przeczucie, że to się uda i to tak całkiem
1: ja
0: szybko.
1: Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
0: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
1: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało, no bo uznałem, że skoro taki rozgłos duży zrobiło, to na pewno ktoś już widział.
0: Mhm. No i widział, a powiedz mi jeszcze, zanim zagramy ten kawałek, jak wyglądało powstawanie tego numeru, bo zakładam, że poza tym, że wytwórni nie ma, to pewnie jakiegoś potężnego studia nagraniowego też nie ma, co?
1: Nie, my z chłopakami mamy tak naprawdę taki kilka pokoi, w sensie po prostu mamy swoje pokoje i każdy sobie gdzieś tam ma swój sprzęt. Tutaj kolega, który też siedzi z nami, ma komputer, który chodzi tak słabo, że, że czasem ładuje projekt nie wiadomo ile.
0: Okay.
1: Więc sprzętu nie mamy takiego, no wiadomo, mikrofon mamy taki, który jest na poziomie, ale nie mamy jakiegoś specjalnego wygłuszenia ani nic. To jest typowy po prostu dom, tak jak każdy ma.
0: Okay.
1: I sobie po prostu nagrywamy.
0: Jak to się stało, powiedz mi proszę, i powiedz mi też, ile ty masz lat, od kiedy z muzą się tutaj spotykasz? Jak to się stało? Jak to się zaczęło?
1: Ja kiedyś chodziłem do szkoły muzycznej, okay. Więc mam jakąś tam styczność, nie tak, że jestem totalnym amatorem. Coś tam się na muzyce znam, ale piosenki pisałem pierwszy raz.
0: Okej.
1: Tak naprawdę uczę się tego dopiero, więc to też jest jakieś wyzwanie.
0: Sfan, powiedz mi proszę w takim razie, jak nazywa się ten twój pierwszy kawałek, który się ukazał?
1: Kawałek się nazywa Po ostatniej nocy.
0: Po ostatniej nocy. I to jest też moment, w którym mówię, że zaraz go zagramy wesce. Czy czujesz, że rączki się już trzęsą, czy jeszcze nie?
1: No czuję. Coś tam czuję. No.
0: Coś tam czuję. Generalnie, słuchajcie, drodzy słuchacze, Sfan już nic nie czuje. Za chwilę gramy, zaraz wracamy i zagramy ten kawałek, ale wcześniej Dawid Podsiadło i Sezon, bo rozgrzewamy się przed wielką, światową premierą twojego numeru. To już za moment.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SK.

0: 20.
1: Dokładnie tak jest, 19 minut po 23 to Ariana Grande i Z Break Free, ale obiecałem wam taką szaloną premierę. Szaloną, bo jest ze mną fan cały czas, siemanko raz jeszcze.
2: Tak, nadal tutaj jestem.
1: No właśnie, powiedz mi proszę, kiedy ty wrzuciłeś tego TikToka, w którym powiedziałeś o challenge'u, żeby sprawdzić, czy da się dostać do radia bez pomocy wytwórni?
2: To było jakoś tydzień temu.
1: Okej, okay. To całkiem szybko poszło, patrząc na to, że
2: szybko.
1: Jesteś.
2: No, filmik ma już 500 tysięcy wyświetleń, więc...
1: No i ekipa Radia SK to zobaczyła, jesteś tu teraz. Ustaliliśmy, że zaraz twój kawałek zagramy premierowo w radiu, ale powiedz mi jeszcze, no tak patrząc na to, że zaraz spełni się twoje marzenie, to zakładam, że wierzysz teraz w to, że kolejne marzenia też mogą się spełnić, więc powiedz mi proszę, jakie plany na zaraz, na teraz, na co dalej z fan?
2: Główny plan to jest koncert 13 grudnia.
1: Bo 13 grudnia.
2: Historia jest taka, że kilka lat temu napisałem w komentarzu na TikToku właśnie, wszystko się zaczyna na TikToku, napisałem, że za max 5 lat chcę zagrać koncert. I planuję tego dotrzymać 13 grudnia. Taki jest plan, żeby do tego czasu stworzyć wystarczającą ilość kawałków, myślę, że takie 5-6 na luzie uda nam się zrobić do tego czasu i zagrać koncert. To jest to pierwszy mój koncert i no mam nadzieję, że się uda to zrealizować.
1: No to już całkiem niedługo, ale powiedz mi proszę, no dobra, to już wiemy co w grudniu, wtedy koncert, przygotowania jak rozumiem już trwają, widzę zresztą gitarę, która gdzieś się tutaj pojawiła, więc wiem, że się będzie działo, no ale co potem? Gdzie widzimy się za kilka lat? Co się wtedy wydarzy, powiedz mi? Bo skoro tak przewidujesz przyszłość, że ten koncert za 5 lat, że zagramy cię w Esce, no to co dalej, co dalej?
2: No marzenia są duże. Na pewno na jakiejś scenie, na pewno chciałbym zagrać przed jakąś dużą publicznością, żeby po prostu usłyszeć, jak ktoś śpiewa moją piosenkę, jak dużo osób śpiewa moją piosenkę, to byłoby na pewno satysfakcjonujące i poczułbym, że to jest to, co chciałem.
1: Okej, okay, no słuchaj, jestem w stanie w to uwierzyć i to jest moment, w którym to może zacząć się wydarzać, bo właśnie teraz bardzo wielu osobom zagramy twój kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Co ty na to, żeby to zrobić, żeby to zagrać?
2: Róbmy to.
1: No to róbmy to. Sfan po ostatniej nocy gramy. To jest radiowa premiera w Radiu SK właśnie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esteto Gips, Ego i For Money, ostatni dzień lata, pół godziny zostało do północy. Z pana miałem już wypuszczać z radia, ale on powiedział, że nie wyjdzie, dopóki nie powie jeszcze jednego bardzo ważnego czegoś.
1: Orzech.
0: Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale właśnie to bardzo chciał powiedzieć Swan. No to tobie bardzo dziękuję, życzę powodzenia, czekamy na platynowe płyty, a ja gram kolejne nowości. Gnarly, Major League DJC Wasted, to kolejna premiera, którą dla was w tym tygodniu mam.

tak, było także z tym kawałkiem, to Damiano David i Zombie Lady, to nie tak dawno był potężny hit i cały czas trzyma się bardzo, bardzo mocno, ale nie ma tygodnia, nie ma też jednego dnia, za to ten kawałek jest zupełnie świeżutki, jest zupełnie nowy, bo ma dopiero kilka dni, nazywa się Gotta Be i to Cedric Gervais i Carla Monroe, to kolejna nowość, którą w tym tygodniu dla Was mam, a to wszystko rozgrzewka przed tym, co o północy się tutaj wydarzy, bo właśnie o północy zagramy wszystkie możliwe nowości w tym tygodniu, mogę Wam powiedzieć, że jest tego naprawdę dużo. To co, gramy? Radio SK. Gotta Be.

0: To Sanach i Cichosza w Radiu SK. 11 już prawie minut do północy. Już za chwilę będę mógł zagrać wam najnowsze kawałki od waszych ulubionych artystów. Będzie między innymi klubowo. Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to przygotujcie się, bo w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę gramy wam SK Live Remix, a w SK Live Remix gramy wam najlepsze sety od najlepszych światowych DJ-ów. No ale wcześniej będę miał dla was nowości, między innymi od Ingrosso, ale więcej wam teraz nie powiem. Powiem wam tylko tyle, że będzie się działo, więc zostańcie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hyde.

0: Wesce.
1: Minuta przed północą, to wszystkie hity zaczynają się w Wesce, a to może oznaczać tylko jedno. Przed nami piękne rzeczy, przed nami i kawałki, które już znacie, ale po pierwsze kawałki, których jeszcze nie znacie, a które poznacie powinniście. Już teraz mogę wam powiedzieć, że przed nami z tych, które znacie, między innymi MJ Deli, to miejsce pierwsze gorącej dwudziestki, miejsce pierwsze też rap dwudziestki nieraz, natomiast nowości jest naprawdę dużo w tym notowaniu, w tym wszystkim, co dla was przygotowałem. Już teraz mogę wam powiedzieć, że przed nami nowości od Halo, od Phrase Sky, będzie Benjamin Ingrosso, ale będzie też na przykład D.O.D. czy Aya Ann. I'll Be There, tak nazywa się ich nowy kawałek i myślę, że powinniście go usłyszeć. On właśnie teraz pojawia się w streamingach, właśnie teraz pojawia się wszędzie indziej, bo dokładnie teraz wybija jego premiera. Myślę, że to jest dobry moment na to, aby powiedzieć dzień dobry i na to, aby powiedzieć, że wszystkie hity zaczynają się w Wesce, a to jeden z nich. D.O.D., Aya Ann i I'll Be There.

Swedish House Mafia i Wait So Long w Radiu SK. Jeżeli chodzi o piękne rzeczy, które dla Was przygotowałem, to mam ich dla Was bardzo, bardzo dużo. Swedish House Mafia to jest ekipa, do której należą tacy ludzie jak na przykład pan Ingrosso. A właśnie jego kawałek zagram Wam już dzisiaj, więc bądźcie na to przygotowani, bo to już za moment z kawałkiem Waste My Time, ale wcześniej zagram Wam kawałek, który będzie też już dzisiaj właściwie, czyli w piątek od 17 propozycją do gorąco 20. Ten kawałek nazywa się Bezos. Nagrali go Jan Marczewski i Hugo Torres. Bądźcie już teraz przygotowani, bo to naprawdę świetna nowość. Ona już kilka dni ma, ale myślę, że warto ją sprawdzić i warto ją posłuchać bardzo, bardzo, bardzo dokładnie. To co? Gramy. No i Bezos.

0: Armin van Buuren i Sasha Everlasting.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit już dobrze znamy, bo Everlasting od Armina van Buurena to jeden z wielkich hitów. Natomiast Armin van Buuren to też pan, którego możecie słuchać w Esca Live Remix. W każdy piątek, w każdą sobotę gramy wieczorami i w nocy najlepsze sety DJ-skie, między innymi od Armina właśnie. Natomiast wspomniałem o panu, który ma taki pseudonim Ingrosso. Tylko że miałem na myśli pana Sebastiana Ingrosso, to członek oczywiście Swedish House Mafii, którą to zagraliśmy przed chwilą z kawałkiem Wait So Long. Ale teraz nie Sebastian Ingrosso, a Benjamin Ingrosso, ten pan nie tak dawno reprezentował Szwecję w konkursie Eurowizji, to w 2018 roku, i właśnie wypuścił nowy kawałek, nazywa się Waste My Time, a my gramy go premierowo kilkanaście minut po premierze właśnie. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: się w Esce.
1: 27 minut już po północy, mamy piątek, mamy 18 września, a to David Guetta i Sam Martin Dangerous w Esce. Ale jako, że to wszystkie hity zaczynają się w Esce, to czas na kolejny z tych, który ukazał się w ostatnich godzinach i w ostatnich minutach. No to przed chwilą mieliśmy reprezentanta Szwecji na Eurowizji w 2018 roku. Grał tam Benjamin Ingrosso z kawałkiem Waste My Time, pojawił się dzisiaj na antenie. Ale teraz czas na kolejną reprezentantkę na Eurowizji, tylko że teraz mówimy o konkursie piosenki Eurowizji Junior 2022 rok i nie Szwecja, a Wielka Brytania. Freya Sky, tak nazywa się ta pani. Rok urodzenia 2009, więc mamy tutaj naprawdę do czynienia z młodą artystką i ta młoda artystka wypuściła kawałek, który nazywa się Bad Taste i my gramy go premierowo w Esce.

Mr. Know-It-All to Teddy Swim z Weste. A wszystkie hity zaczynają się w Weste. Teraz czas na coś bardzo, bardzo klubowego. Jeżeli macie ochotę już poczuć piątek, bo w końcu to 34 minuty piątku za nami i chcecie go rozkręcić już teraz, no to to jest idealna okazja ku temu. Kawałek nazywa się Halo, a raczej artyści nazywają się Halo. Kawałek nazywa się Live Again. Posłuchajcie tego już teraz, bo to

Czy wy też czekacie na kolejne premiery od tej właśnie pani? Mam na myśli oczywiście Taylor Swift, która to teraz pojawiła się na antenie Radia SK. We wszystkie hity zaczynają się wesce. Opolite już teraz, przed nami kolejne kawałki, a za nami już wiele, wiele, wiele premier, które ukazały się kilkanaście minut i kilkadziesiąt minut temu. Było D.O.D., I.I.N., I'll Be There, ale byli też inni, byli między innymi Benjamin Ingrosso czy na przykład Freya Sky. To jest SK, wszystkie hity zaczynają się wesce.

Miley Cyrus i Buzz Persuade to ostatni singiel od Miley właśnie. Wszystkie hity zaczynają się, weste właśnie dobiegają końca, ale mogę wam wymienić kilka pseudonimów i kilka nazwisk, które pojawiły się w ostatnich minutach i w ostatnich godzinach na antenie. To m.in. Halo, Freya Sky, Benjamin Ingrosso, Jan Marczewski, Hugo Torres czy D.O.D. Yaya N. To premiery, ale też Dati, Cedric Gervais, Carla Monroe, a także Swan, który zajrzał do studia Radia Eska i udowodnił, że można dołączyć do Eski i być zagranym w radiu bez pomocy wytwórni. Sprawdzajcie nasze sociale Radia Eska na Instagramie i na Facebooku, tam to wszystko pokazujemy. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już niedługo.